Tragiczny wypadek w Kałuszynie na Mazowszu na przejściu dla pieszych zginęła 16-latka. W cieniu ukraińskiego święta i spotkania koalicji chętnych kolejne rosyjskie ataki są ofiary. Jest zwycięstwo polskiej siatkarki, pokonały Łotwę w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy.

0: są zniszczenia. Tego dnia Ukraina świętowała 35 lat niepodległości. Obchody odbyły się m.in. w Warszawie. Na Placu Zamkowym zgromadziły się setki uczestników. Głosy zabrał m.in. ustępujący ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy dzisiaj za gościnność całej naszej wielomilionowej tutaj gromady Ukraińców w Polsce. Dziękujemy za wsparcie walczącej Ukrainy. Bez Polski byłoby trudno się obronić, prawie niemożliwe. Także dziękujemy Polsko!
2: Dziękujemy!
1: Dziękujemy!
0: To Warszawa, a w Kijowie odbyła się narada tzw. koalicji chętnych, czyli grupy państw, które wspierają Ukrainę w wojnie z Rosją. Ustalono, że priorytetem będzie zwiększenie wsparcia wojskowego, w tym obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy, a także wzmocnienie sankcji wymierzonych w Rosję. W posiedzeniu brały udział wszystkie państwa Unii i przedstawiciele NATO. Polskę zdalnie reprezentował wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Prezydent Zełenski dziękował za wsparcie, jednocześnie apelował o pomoc przed nadchodzącą zimą.
3: Będziemy wszyscy pracować,
0: żeby zapewnić wsparcie Ukrainie przed zimą. To jest wyzwanie dla naszej energetyki. Poprosiliśmy wszystkich liderów, żeby w tak trudnym i ważnym dla nas czasie nie było długich przerw między posiedzeniami. Poprosiliśmy, żeby spotkać się jeszcze raz we wrześniu. Cała demokratyczna Europa konsekwentnie stoi przy niepodległej Ukrainie, zapewnił minister Sikorski we wpisie na Platformie X. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. Z powodu zakwitu złotej algi w ciągu tygodnia padło tam ponad 3 tony ryb. W szczytowym momencie mieliśmy 700 milionów komórek algi w litrze wody, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
4: Nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb. Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb. Będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej.
0: W czwartej sekcji kanału nadal obowiązuje zakaz spożywania wody. Zabronione są też kąpiele i połów.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Polskie siatkarki z drugą wygraną na Mistrzostwach Europy, ale łatwo nie było, choć rywal był z niższej półki. Ostatecznie biało-czerwone pokonały Łotwę 3-1. Ich gra była jednak szarpana, a do zwycięstwa mocno przysłużyły się zmienniczki, mówi rozgrywająca reprezentacji Alicja Grabka.
6: Wydaje mi się, że od początku brak trochę koncentracji z naszej strony. Nie wiem, czym jest spowodowane to, że z takim nastawieniem, spotkaniem wyszliśmy, ale cieszy to, że po prostu jest wyciągnięte, bo wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą zdarzyć na turnieju.
0: Polki czasu na poprawę gry mają mało, bo już dziś zagrają ze Słowenią.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A my z jakim nastawieniem dzisiaj?
8: No pamiętajmy, żeby było wyciągnięty na sam koniec. Dzień dobry, Kasia Kozimor,
7: Tomek Walaszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do 9:00.

0: Do Jezusa, znaczy do Jezusa za chwilę wrócimy, Ewangelia na początku kolejnego dnia, ale wcześniej składamy życzenia, bo dzisiaj 25 sierpnia imieniny obchodzą Elwira, Eusebiusz, Grzegorz, Hermina, Józef, Julian, Ludwik, Luiza, Michał i Patrycja.
1: Wszystkiego najlepszego, dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Żywności, rzodkiewkę polską zjem na śniadanie i twarożek nasz.
0: To ja pójdę po ogórka. Scenarzysta, reżyser filmowy i teatralny pisarz Filip Bajon obchodzi urodziny.
1: Amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy Tim Burton.
0: A także niemiecka modelka Claudia Schiffer.
1: Czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13,5 po 6.
2: Jezus przemówił tymi słowami: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy spotkać się z takim poważnym ostrzeżeniem Pana Jezusa, który może być dla nas wyrzutem sumienia. Bardzo często naszą relację z Bogiem traktujemy poprzez jakąś pobożność, poprzez odmawianie modlitw, poprzez różne nabożeństwa. To jest ważne, to jest nawet bardzo ważne, żeby budować relację z Bogiem. Ale nie można zapominać o tym, jak mówi Pan Jezus, co jest najważniejsze: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Wiara objawia się w sposób zewnętrzny właśnie przez formę, przez różaniec, przez nabożeństwa, przez litanie, ale musi prowadzić do konkretnych czynów miłości, sprawiedliwości wynikających z wiary. Inaczej ta wiara jest tylko zewnętrzna, nie posiada ducha. A taką postawę Pan Jezus gani.
4: Reklama.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
8: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
9: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama.

0: Gdzie jest lato, ja się pytam?
1: Gdzie jest?
0: No,
1: gdzie
0: odchodzi
1: jest? 10
0: powoli. Stopni jest, tylko
1: żegna się.
0: Rano było?
1: 10 stopni, no właśnie.
0: Nie może tak być.
1: Wczoraj nałożyłem sweterek.
0: O,
1: dzisiaj
0: brawo, ty.
1: T-shirta, ale ze strachu nałożyłem na t-shirta taką marynarkę małą, żeby nie zmarznąć po prostu w drodze do pracy, wiem, no, że w ciągu dnia właśnie będzie cieplej, ale jakoś rano trzeba wyjść.
0: Nawet opaskę na głowę założyłem jadąc na rowerze, żeby mi ten mózg nie przemarzł. No właśnie, chłodniejsze poranki, no to już jest taki temat w drugiej połowie sierpnia dosyć normalny, więc się nie martwmy, nie smućmy. Podobno upał wraca, przeczytałem na jeden dzień.
1: Mhm.
0: Dobre, i to?
1: Ale na który?
0: Na pewno nie wolno od pracy.
1: Chciałbym wiedzieć, no.
0: Jeszcze nie wiem, to ci nie powiem, ale sprawdźmy pogodę już za chwilę na antenie Radia Plus. Może to będzie dziś?
1: Za dwie minuty w pół do siódmej. No to czas na skrót wiadomości i te kilka informacji pogodowych. Ważne, zimno, nie zimno, żeby słońce było, bo to nam zawsze humor poprawia.
0: I ogień w sercu.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców: zablokowana S8 w Łódzkiem w pobliżu miejscowości Czerniewice. To odcinek Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki. Zdarzyły się dwie ciężarówki i bus, zginęły dwie osoby. Ekspresowa 8 w stronę Wrocławia jest zablokowana. Problemy o poranku też na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Wrocław Wschód a Będzimier. Osobówka uderzyła w bariery, ranne zostały 3 osoby. Autostrada w stronę Wrocławia jest nieprzejezdna. Do sytuacji drogowej w kraju wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Tylko 6 wet Karola Nawrockiego może oznaczać w tym roku ponad 8 miliardów złotych mniejszych wpływów do budżetu. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów dla Rzeczpospolitej. Jak zaznaczają dziennikarze, najbardziej kosztownym wetem była ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu wytwarzania niektórych paliw ciekłych i ich obrotu osiągniętych w 2026. Koszt budżetowy decyzji Karola Nawrockiego to prawie 4 miliardy złotych. Na drugiej pozycji uplasowała się ustawa dotycząca podniesienia akcyzy na alkohol. Według agencji ratingowej Fitch brak współpracy prezydenta z rządem, a także liczba wetowanych ustaw ograniczają w Polsce zdolność do skutecznego wdrażania polityki gospodarczej i reform. Oceany jeszcze nigdy nie były tak ciepłe, jak informuje Europejski Program Obserwacji Ziemi Kopernikus. W sobotę temperatura wód powierzchniowych oceanów wyniosła 21,1 stopnia Celsjusza. Naukowcy przypominają, że wzrost temperatury wód oceanicznych zwiększa ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Dwie osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym. Policja ustala teraz, czy brały czynny udział w bójce. Przypomnijmy, do brutalnej napaści doszło 21 sierpnia. Tłem miał być konflikt pseudokibiców. W wyniku ataku zginął 36-letni sympatyk Hutnika Jakub H. Policjanci sprawdzają teraz m.in. czy to zatrzymanych widać na nagraniach ze zdarzenia.
3: W wyniku tych intensywnych ustaleń, działań i weryfikacji informacji zatrzymaliśmy dwie osoby podejrzewane o związek z tym zdarzeniem. Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
2: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Wcześniej mundurowi zatrzymali w związku ze sprawą 9 osób, które po przesłuchaniu zostało zwolnione. Na ten moment nikomu nie postawiono zarzutów. Mieszkańcy Zabłocia zapalą znicze i zaapelują o poprawę bezpieczeństwa. To po tragicznym wypadku na ulicy Solnej. W sobotę samochód potrącił tam 3-osobową rodzinę. Zginęło małżeństwo 32-latków. 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Kierowca samochodu usłyszał zarzuty, został tymczasowo aresztowany. Początek spotkania dziś o 18:00 w okolicy miejsca tragedii.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Niebo w Krakowie powoli się przejaśnie, na termometrach 10 stopni, w ciągu dnia więcej chmury, niewiele cieplej, do 17, może przelotnie popadać.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: To rano wstaje, ten spostrzega, że wtorek mamy, 25 sierpnia.
6: To rano wstaje, ten pyta, o czym myśli Tomek od samego rana.
5: Znowu będziemy szukać Marcina Romanowskiego, a o tym za chwilę.

0: to była Szerw Radio Plus, a to on, Tomek Waloszczyk, który myśli od samego rana.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Służby starają się namierzyć byłego wiceministra Marcina Romanowskiego, który miał wysłać prośbę o list żelazny z Naddniestrza, czyli z Mołdawii. Z czym się nam kojarzy Mołdawia? No, między innymi z winami. Co przez to chciał powiedzieć minister, że to jego wina, czy nie jego wina? Dziennikarze jednak sprawdzili, że adres, pod którego nadano przesyłkę, nie istnieje, a Mołdawianie w ogóle zaprzeczają, jakoby polityk miał wjechać do ich kraju. A już miałem się wzruszyć, że z tęsknoty za ojczyzną wybrał Tiraspol, miejscowość ze skrótem POL w nazwie. Prokuratura chce widzieć Romanowskiego w kraju i ma bardzo ładne hasło. Tyras Polska.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Reklama.

0: True. Idealny tytuł zapowiadający Artura Moczarskiego, bo on zawsze prawdziwe fakty z historii przedstawia i nie inaczej będzie teraz.
1: No to posłuchajmy wspólnie w Radio Plus we wtorek, 25 sierpnia.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 25 sierpnia 1599 roku drukiem wydano Biblię w tłumaczeniu księdza Jakuba Wójka. Tego dnia w roku 1609 Galileo Galilei zademonstrował Wenecjanom swój pierwszy teleskop. A w roku 1971 zapadła decyzja władz sowieckich o likwidacji cmentarza Orląt Lwowskich. 25 sierpnia 1648 roku w Rzymie zmarł założyciel PR-ów i twórca nowoczesnych szkół, hiszpański ksiądz Józef Kalasancjusz. To on uruchomił pierwszą prywatną, ale bezpłatną szkołę na naszym kontynencie. Zapewne uczono w niej o świętym królu Ludwiku IX, który zmarł 25 sierpnia 1207 roku pod Tunisem, przewodząc krucjacie. Wcześniej dobrze zapisał się w historii Francji. Wprowadził zakaz pojedynków sądowych, noszenia broni i prowadzenia prywatnych wojen. Założył w Paryżu kolegium teologiczne, które zostało nazwane później Sorboną. Był władcą wyjątkowo pobożnym. W roku 1239 wykupił od cesarza bizantyjskiego relikwie korony cierniowej za sumę przewyższającą koszt budowy całego Luwru i wzniósł dla niej w Paryżu Saint-Chapelle, jedną z najpiękniejszych gotyckich kaplic świata. Kanonizowany został w roku 1297, a dziś spoczywa w Bazylice Saint-Denis pod Paryżem, nekropolii francuskich królów.

0: Super Trooper, Abba na antenie Radia Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma.
1: Nasza trupa też jest super.
0: Yeah.
1: Zapraszamy na wiadomości Radio Plus, prognoza pogody, przeboje z nutą nostalgii po godzinie siódmej w dalszym ciągu.
0: A skoro je, to czas na śniadanie, a do śniadania mamy najnowsze informacje.

0: Radio Plus Kraków.
1: Seria tragicznych wypadków na polskich drogach. Niestety są ofiary, uwaga kierowcy, także utrudnienia. Historyczny kontrakt na pioruny podpisany. Polska kupi je razem z Litwą, Łotwą i Norwegią. Biblioteki w trosce o zwierzęta. We wrześniu w Zielonej Górze kolejna edycja Paczki dla bezdomniaczka.

0: miejscu potrwają nawet do godziny 10. Na A4 tuż za Wrocławiem osobówka wbiła się w bariery ochronne. 3 osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana przed wjazdem do Wrocławia. IMGW ostrzega kierowców przed bardzo trudnymi warunkami na północy kraju. Gęsta mgła będzie utrudniała życie kierowcom przynajmniej do godziny 8.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Historyczny, wart aż 8 miliardów złotych kontrakt na polskie pioruny podpisany w Skarżysku Kamiennej. Polska, Litwa, Łotwa i Norwegia wspólnie kupują zestawy przeciwlotnicze od zakładów MESCO. To pierwsza taka umowa w historii, gdzie międzynarodowego konsorcjum zakupowego nie tworzą prywatne firmy, ale Ministerstwa Obrony 4 sojuszniczych państw NATO.
2: To jest pokaz siły, odporności i pokaz tego, że Polska może być eksporterem sprzętu zbrojeniowego i może być liderem nie tylko w wydatkach na zbrojeniach, ale również w produkcji.
1: Mówił wczoraj szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Od dzisiaj Polska, Europa i Sojusz Północnoatlantycki są silniejsze i bezpieczniejsze.
1: Przeciwlotnicze zestawy Piorun to obecnie nasza najlepsza militarna marka eksportowa. Do programu wspólnych zakupów polskiej broni chcą już dołączać kolejne europejskie kraje. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. Przypomnijmy, w nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne, a za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza. W wyniku pożaru wiele osób straciło dorobek i środki do życia.
3: Wydaje się, że to specjalnie. Tutaj dostał pan budowę, zezwolenie z Urzędu Miasta na budowę synagogi w tym miejscu.
4: Bardzo mi szkoda, bo tu dużo kupowałam. I dzisiaj też przyjechałam zobaczyć. Zawsze tu coś kupiłam taniego, fajnego. Bardzo mi to brakuje.
5: Powiem szczerze, trzeba usunąć te zgliszcza i nowe budy postawić.
1: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała nasza reporterka Aleksandra Grochowska.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Miłośnicy literatury będą mogli sięgnąć po nowy tytuł, a przy okazji napełnić miskę zwierzakowi w potrzebie. 12 września w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze rusza kolejna odsłona Paczki dla bezdomniaczka.
7: Suchą karmę albo puszki, ale też chętnie przyjmiemy stare koce czy też posłania, które bardzo przydadzą się samotnym zwierzętom ze schroniska. Ktoś, kto przyniesie te dary dla naszych czworonogów, nie wyjdzie z pustymi rękoma, ponieważ przygotowaliśmy książkę. I dzięki temu zarówno zwierzęta będą szczęśliwe, ale i także darczyńcy.
1: Mówiła Magdalena Faron z Biblioteki Norwida. Akcja potrwa od 10 do 14 i wpisze się w winobraniowe obchody miasta. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net
9: 10 stopni w Krakowie, słońce przebija się przez chmury, dziś maksymalnie do 19, możliwe opady.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Mam książkę, to ja już mam. Dzień dobry, 5 minut po godzinie 7.
11: Dzień dobry, witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Jaką książkę masz?
10: No, jedną taką.
11: Dobrze, teraz Opus Life is Life, a za chwilę Chris Rea i Julia.

0: No, zjadłem kanapkę, więc mogę powiedzieć, że Joel i ja, czyli trochę nawet kilo Joel.
1: Muszę do ciebie dołączyć, też jestem po kanapce.
0: No, jesteśmy pełni energii, 13 minut po godzinie 7. Mam taką prośbę, czy możesz to plumkanie w tle wyciszyć na chwilę? Bo chciałem opowiedzieć o tym, że według raportów turystycznych jako destynacja dosyć dużą popularność zdobywa cisza, czyli miejsce, w którym możemy pojechać i się wyciszyć.
1: Znam takie.
0: No dobra, daj to muzyczkę, bo trochę łyso. Ale w każdym razie coraz częściej w tym przebodźcowanym i pełnym hałasu w świecie ludzie szukają miejsca, w którym mogą się wyciszyć, mogą pobyć sobie, gdzie nie będzie hałasu, albo gdzie będą mogli popatrzeć na naturę i żeby tak spokojnie
1: było. Dzieci nie wrzeszczą, psy nie szczekają i tak dalej, i tak dalej.
0: Nie gra jakieś dicho w nocy.
1: I dicho, tak.
0: No bo czasem są takie hotele, gdzie się muszą ludzie pobawić trochę. W każdym razie coraz częściej szukamy takich miejsc, gdzie się możemy wyciszyć, bo w ciągu całego roku mamy i w pracy dużo hałasu, i te dzieci. No jak nasze dzieci, to raczej bez nich nie pojedziemy na wakacje, to wiadomo.
1: No nie, ale można poprosić delikatnie.
0: Tak. Albo dać im smartfona. O, to cisza będzie nie, wtedy. Nie.
1: Ale to nie jest. To jest droga na skróty, proszę pana.
0: Jeżeli szukacie takich miejsc ciszy, to Szkocja, Islandia są takimi miejscami, a w Polsce Bieszczady i Karkonosze. Tam uciekamy od zgiełku tego świata.
1: No proszę. No dobra, to my najpierw musimy na to wszystko zapracować. Za chwilę Gloria Gaynor, I Will Survive, a potem kombi, nasze randewu w Radio Plus.
2: Reklama. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Reklama.

0: Nasze randewu i kombi w Radio Plus 28 minut po godzinie 7.
1: A my czekamy na pocztówki od was, czekamy na wasze wspomnienia z wakacji. Jak się okazuje, nie muszą być z tych wakacji. Wczoraj przepiękne zdjęcie, zachód słońca nad jeziorem. Gdzieś tam na północy Polski dostaliśmy od naszej słuchaczki. Okazuje się, że co roku tam jeździ, akurat w tym roku nie było, ale zdjęcie tak ładne, że nam wysłała, nagrodziliśmy. Czekamy na wasze piękne momenty, fragmenty uchwycone na wakacjach. Możecie wy też być na zdjęciu. Po prostu czekamy na pocztówki.
0: Tak jest, odwdzięczymy się zestawem gadżetów wakacyjnych. Pocztówka też się wśród tych gadżetów znajdzie.
1: Szczegóły na stronie radioplus.pl. Pocztówka z naszymi podpisami, całej redakcji.
0: To prawda, a teraz czas na wiadomości.
1: Aż
0: na
1: mi ręka boli.
0: Radio Plus i prognozę pogody. Let's go, girls.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H. w Nowej Hucie. Na ten moment nikomu nie postawiono zarzutów, a do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach. Szef Rady Europejskiej rozpoczyna turnę po unijnych stolicach. Na początek Bratysława i Tallin to dziś, a w tym tygodniu Antonio Costa odwiedzi też Rygę, Wilno i Pragę. Głównym tematem rozmów z liderami państw wspólnoty będzie przyszły budżet Unii, który ma być gotowy jeszcze w tym roku. Costa przybędzie do Bratysławy z Kijowa, gdzie wczoraj odbyły się obchody 35-lecia niepodległości Ukrainy. W Warszawie złoży wizytę w połowie września. Obecność psa w rodzinie może pozytywnie wpływać na nastolatków, odkryli amerykańscy naukowcy. Okazuje się, że gdy czworonóg jest w domu, najmłodsi lepiej radzą sobie z lękiem społecznym, pomagają też w regulowaniu emocji. Według ekspertów psy dla nastolatków pod wieloma względami mogą stanowić pomost między rodziną a rówieśnikami, ponieważ należą do rodziny i mogą dostarczać wsparcia społecznego. Badaniem objęto 500 nastolatków w wieku od 13 do 17 lat.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Hankel, zapraszam. Ma być kompleksowym przewodnikiem po krakowskiej edukacji. Mowa o nowej odsłonie portalu Nasze Szkoły Urzędu Miasta. Serwis gromadzi w jednym miejscu informacje o krakowskich placówkach edukacyjnych, a ma to ułatwić uczniom podejmowanie decyzji o wyborze kierunku edukacji.
3: I wtedy od samego początku ktoś, zaczynając przysłuchiwać z żłobka, poprzez szkołę podstawową, poprzez szkołę średnią, szkołę wyższą, będzie mógł wstępnie przynajmniej zobaczyć całą ścieżkę potencjalnego rozwoju aż do wejścia na rynek pracy.
2: Mówi Jacek Drabik, dyrektor Departamentu Edukacji. W nowym serwisie znalazła się m.in. mapa ze szkołami, kalkulator punktów dla ósmoklasistów oraz wieloaspektowa ocena preferencji zawodowych. Jeszcze w tym roku mają się też pojawić informacje dotyczące uczelni wyższych. Jeszcze informacja dla kierowców. Od czwartku rozpoczną się prace związane z remontem ulicy Starowiśnej. W pierwszej kolejności ruszą roboty związane z wymianą sieci podziemnych i remontem chodników. Pierwszy etap obejmie chodnik między ulicami Dietla a Miodową, a skończy się 30 listopada. Prace przy torowisku rozpoczną się dopiero na początku przyszłego roku.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.nasza-sieć.net.
2: Słońce w Krakowie schowało się za chmury, choć temperatura rośnie. Już 11 stopni, dziś maksymalnie do 19. Może przelotnie popadać.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.nasza-sieć.net.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut będzie godzina 8. Trzymamy rękę na plusie.
6: Na plusie, tak.
5: I na zegarku, żeby was informować.
6: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimo.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Ale piękny jest ten świat. Czemu nic nie mówisz?
5: Zachwycam się.
6: Dobrze.

0: Chciałby człowiek świat zwiedzić, polecieć gdzieś. A
1: zawsze, zawsze chcę.
0: Do tej Australii tak daleko, na siedząco tyle godzin, no daj spokój, zwariować można. Więc Nowa Zelandia wymyśliła.
1: Nowa Zelandia jeszcze dalej.
0: No właśnie, więc wymyśliła, żeby do nich polecieć i się za bardzo nie zmęczyć, to oni przerobili Boeinga tak, że między klasą ekonomiczną a klasą biznes znajduje się...
1: Sleeping.
0: No właśnie, kuszetki.
1: No właśnie,
0: jest
1: tak.
0: Chyba 6, jak dobrze pamiętam, miejsc leżących. Mhm. No nie jest jakiś super komfort, bo w strefie nożnej masz 40 centymetrów, a w strefie tam, gdzie głowa bardziej 60 swobodnego ruchu, więc jak ktoś kopie w nocy, to nie za bardzo. A poza tym, żeby była, że tak powiem, dobra rotacja, to każdy może po 4 godziny w tej kuszetce sobie poleżeć.
1: Czyli
0: i następny proszę.
1: A to dobry pomysł, no. Bo to kilku wykupi, a reszta będzie siedzieć. No i co? A tu rzeczywiście na zmianę.
0: A poza tym, jak sąsiad pójdzie drzemać, to ja będę miała dwa miejsca, bo się miejsce wolne zrobi i będzie można trochę nogi wyciągnąć.
1: No, tak to wyobrażam wygląda. Sobie taką sytuację, że już na tym fotelu siedzę i już łatwo zasypiam, już drzemię, już jestem w snach, a tu nagle mi ktoś szarpie. Panie, teraz pana kolejna kuszetkę.
0: No właśnie. No, jest to jakieś rozwiązanie, chociaż rzeczywiście miejsc tyle, co kot napłakał.
1: No dobrze, ale nie, rzeczywiście można się chwilę przespać w lepszych warunkach
0: niż... przynajmniej te nogi trochę rozprostować. No dobra, za 18 minut 8
1: pora. A może lepiej sobie jakiś film przyrodniczy obejrzeć o Nowej Zelandii, zamiast tam lecieć tyle czasu i wydawać pieniądze?
0: No jak ktoś już bardzo ma ochotę albo okazję, to czemu
1: ostatnio
0: nie
1: tam śnieg spadł, wyobraź sobie.
0: No ja słyszałam, że to jest w ogóle takie miejsce, że z gór po śniegu można prawie na plażę zjechać.
1: Niby tak, ale tam spadł w takich miejscach, gdzie ludzie się nie spodziewali, bo to dawno nie było tak obfitych opadów śniegu.
0: Widzisz, czasem natura sprawi niespodziankę. Za chwilę Marek Grechuta, będzie też Fancy w Radiu Plus. Z mniej pewnie egzotycznych miejsc czekamy na pocztówki od was w naszej zabawie.
2: Reklama. Rower, hulajnoga, rolki? Jasne! Ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w Bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska, Rynek 46.
2: Reklama.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

0: Nie od razu przychodzą te pocztówki, jak wysyłamy tak analogowo, że tak powiem, czyli no tak, kupujemy kartkę w kiosku, poczekać. Kto tam jeszcze kiosk widział, ale czasem są kioski jeszcze, naklejamy znaczek i wysyłamy z pozdrowieniami, to czasem wcześniej my wrócimy z wakacji niż ta kartka przyjdzie, ale to zawsze jest, ja ostatnio od kolegi dostaję co roku z dębek kartkę, ale my mamy ekspresową pocztę i na naszym profilu facebookowym możesz się swoje zdjęcia jako pocztówki wysyłać, a my wysyłamy wam nagrody.
1: Czekamy, ręce zacieramy, bo zdjęcia fajne, opisy też ciekawe, więc czekamy na kolejną porcję. Strona internetowa lato.radioplus.pl, tam specjalny formularz zgłoszeniowy.
0: Jeżeli nie chcecie rozstawać się jeszcze ze wspomnieniami z wakacji, to podzielcie się tymi wspomnieniami z nami, a my pogadamy o tym na antenie. Czekamy na ładne widoczki, ale czekamy na ładnych też was, bo też możecie pojawić się na tych pocztówkach.
1: Pięknie uśmiechnięci, nierzadko opaleni. A teraz Sam Brown i Stop w Radio Plus.

0: No to jest taki duży, czerwony, ile tam jest, ośmiokątny, czy jako tam...
1: O czym ty mówisz?
0: Taki znak, nietypowy, bo inne znaki mają...
1: Chodzi ci o stop?
0: Tak, właśnie, chciałem... Dobrze, no, to takie duże, czerwone i literki są stop, więc my robimy teraz stop, zatrzymujemy się na chwilę.
1: Dobra, dobra, już po hamulcach.
0: Dobra, o tych skrzyżowaniach to więcej po godzinie 8, bo po Londynie mają jeździć autonomiczne taksówki. Ciekawa historia, ale o tym jeszcze zdążymy opowiedzieć. A teraz rzeczywiście stop. Czas na wiadomości w Radiu Plus.
2: Reklama. Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
3: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Godzina ciszy na Solnej. Kraków odda hołd ofiarom tragicznego wypadku. Mogło ucierpieć 19 milionów Polaków. Szef MyDoktor przeprasza za wyciek danych. Ratuje życie jeszcze przed dotarciem do szpitala. Poznajcie możliwości wrocławskiej superkaretki. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kraków w żałobie po tragicznym wypadku, w którym życie straciły dwie osoby. Dziś o 18:00, godzina ciszy na Solnej. Aktywiści oddadzą hołd ofiarom. Chcą też wezwać władze do skończenia z bezczynnością wobec kolejnych takich tragedii. Przypomnijmy, chodzi o sobotni wypadek. 26-letni kierowca stracił panowanie nad autem, wjechał na chodnik

0: Postępowanie w sprawie prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że cyberatak nie naruszył bezpieczeństwa centralnych usług e-zdrowia i nie wpływa na dostęp pacjentów do recept ani świadczeń w publicznym systemie zdrowia. Resort cyfryzacji z kolei szacował wcześniej, że wyciek może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków, w tym informacji o lekach i receptach. Firma MyDoctor podkreśla jednak, że nadal analizuje, jakie dane faktycznie zostały objęte atakiem. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w firmie, a Ministerstwo Cyfryzacji pracuje również nad zmianami prawa, które mają zaostrzyć odpowiedzialność podmiotów przetwarzających dane medyczne.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Prawie połowa ubiegłorocznych przestępstw z nienawiści dotyczyła Ukraińców, alarmują organizacje pozarządowe. Skala przemocy, zarówno słownej, jak i fizycznej, drastycznie rośnie. Ukraińcy doświadczają dyskryminacji w pracy, szkołach, a nawet w codziennym życiu.
2: Ksenofobia nie kończy się w momencie, kiedy ktoś odchodzi z przystanku, wysiada z tramwaju czy zamyka za sobą drzwi. Ona zostaje. Człowiek zaczyna zastanawiać się, czy mówić po ukraińsku w ogóle w przestrzeni publicznej, czy reagować, czy zabierać głos, czy lepiej stać się mniej widocznym.
1: Mówi Anastazja Kochniewa, prezes Fundacji Centrum Integracji Kobiet Neymowirna. Aktywiści apelują o stworzenie mechanizmu szybkiego reagowania w takich sytuacjach.
3: Ja jako mieszkanka Warszawy osobiście na co dzień posługuję się w pracy 5 językami. Też mam obawy, idąc ulicą czy jadąc w transporcie, czy po prostu nie zostanę z powodu tego, w jakim języku mówię, zaatakowana. Czy moje nastoletnie dziecko, nie będąc pomylone z obywatelem jakiegokolwiek innego kraju, wróci całe i zdrowe do domu.
1: To Lalit Falcheridze z Polskiego Forum Migracyjnego. Według lipcowych danych 52% badanych Polaków jest przeciwko przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec superkaretka we Wrocławiu. Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trafił wyjątkowy w skali Polski ambulans. Ratuje życie jeszcze przed dotarciem chorego do specjalistycznego ośrodka.
5: Ten ambulans daje nam właściwie nieograniczone możliwości. Tam możemy leczyć, możemy interweniować, możemy w zależności od okoliczności decydować, czy w tej formule będziemy tego pacjenta przewozić.
1: Mówi nam profesor Waldemar Goździk z Wrocławskiego Szpitala. Karetka wyposażona w nowoczesny zespół kardiologów czy anestezjologów oraz najlepszy medyczny sprzęt ma pomagać w sytuacjach, gdy serce nagle traci wydolność, a organizm przestaje być prawidłowo zaopatrywany w tlen. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
7: W Krakowie bez zmian, pochmurno, 11 stopni, w ciągu dnia nieco cieplej, do 19 może popadać.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
8: Sześć minut po godzinie 8:00 i budzimy się rytmicznie o poranku we wtorek, 25 sierpnia.
9: Mówiąc dzień dobry, witajcie do godziny 9:00, gorąco zapraszamy, Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk, a za chwilę będziemy przeglądać wasze pocztówki.
10: Kto rano wstaje?

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Już 14 minut po godzinie 8. Maciej z nami zadbał o to, żeby pocztówka miała formę pocztówki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czyli nie dosyć, że zdjęcie z małżonką na molo, prawda?
2: Tak, przed molo.
1: Przed molo. To jeszcze taka ładna grafika z oznaczeniem, że to jest Sopot, żeby już nie było żadnych wątpliwości. Kiedy to było?
2: Sierpień 26. Pierwszy wolny urlop po prawie 3 latach.
1: Ojej. Czemu tak długo się zbieraliście na wyjazd?
2: Ja za granicą, żona w Polsce, to tak było.
3: I się nie zeszło, ale teraz się zeszło i byliście
2: teraz
3: razem.
2: Słuchajcie, to rewelacja. Ja w Trójmieście byłem 30 lat temu. Aha. I to, co się stało z Trójmiastem, stało, mam pozytywne w tym sensie, no niesamowite, jak wypiękniało, jak no perełka. W ogóle patrzę na Polskę po latach, nie mamy się czego wstydzić. Mamy piękny kraj, zadbany, czysty.
1: No pewnie.
2: Super.
1: Napisałeś, że poza Warszawą to jest jedno miejsce, w którym mógłbyś mieszkać. Właśnie chciałem zapytać, które z tych trzech miast? Gdynia, Gdańsk, Sopot. Gdynia.
2: Jestem zakochany w Gdyni. Miasto z morza. Ja jestem człowiekiem morza. Pomimo tego, że z Warszawy rodowity, ale kocham morze. I no, to miasto, powstanie tego miasta, historia tego miasta, ludzie z nim związani, to fascynowało mnie zawsze i tak już chyba zostanie.
1: A żona Agnieszka też zachwycona wyjazdem?
2: Jak najbardziej, tylko żona jest bardziej taka górolubna, południowa.
3: Ale był kompromis, że to najważniejsze.
2: Był kompromis, tak, bo na Orłowie są klify, więc...
3: A no to przecież, jakby nie patrzeć, rzeczywiście, można się poczuć jak kozica górska. Dziękujemy za to przemiłe spotkanie i do usłyszenia.
2: Ja pozdrawiam was serdecznie i wszystkich słuchaczy.
3: Dzięki.
2: Hej, trzymajcie się.
3: Hej, 16 minut po 8, za chwilę w Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii.
4: Reklama. Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
4: Reklama.

0: No to teraz siadamy do taksówki, ale nie będzie wcale łatwo, ponieważ w Londynie mają zadebiutować autonomiczne pojazdy, czyli bez kierowcy. Zamawiasz, wsiadasz i jedziesz i automat cię dowozi na miejsce.
1: Bo i tak po angielsku mówią, że nie wiadomo, o co chodzi.
0: Właśnie, tu jest pogrzebane o nim na koniec, ale najpierw się wkurzyli tradycyjni taksówkarze w tych czerwonych kabach, nie, czarnych. W czarnych samochodach, którzy poczuli się zagrożeni. I podobno zdarzają się takie przypadki, które znamy sprzed ponad 100 lat, jak robotnicy niszczyli maszyny pierwsze, takie parowe, które miały im zabrać pracę.
1: I co, to teraz opony?
0: No, tak złośliwie trochę blokują samochody, żeby nie mogły wyjechać te autonomiczne, albo te czujniki gdzieś tam zamazują, żeby dochodziło do uszkodzeń samochodów w jeździe i żeby można
1: wojna.
0: Było powiedzieć, że to się do niczego nie nadaje. Ale to ten argument, o którym powiedziałaś, znaczy jeszcze jest inny, taki, że niektórzy twierdzą, że Londyn to takie specyficzne, ciasne miasto, pełne też nieprzewidywalnych zdarzeń. Mieszkańców i turystów, że ciężko będzie takim samochodom autonomicznym się poruszać, ale na końcu jest ten argument, że przecież wiele osób zamawia taksówkę, żeby sobie z taksówkarzem pogadać. A tu co? A tu nic.
1: Poczytać gazetę można, ale kto teraz czyta gazety? No popatrz, jak się świat zmienił. Dobrze, lecimy dalej. 27,5 minuty po godzinie 8. Za chwilę wiadomości w skrócie na antenie Radia Plus.
0: A o tym sabotażu taksówkowym pisze dzisiejsza Rzeczpospolita.

0: Give me your heart tonight i Shaking Stevens na antenie Radia Plus, a my znów w pośpiechu, znów nam czasu brakuje.
1: Mkniemy taksówką przed siebie, ale czas teraz na najnowsze wiadomości w skrócie i prognozę pogody.
2: Reklama. Rower, hulajnoga, rolki? Jasne, ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w Bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
3: Reklama.

0: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga, kierowcy gęste mgły na północy Polski. IMGW ostrzega przed nimi na Pomorzu, Warmii i Mazurach i północy Mazowsza. Widzialność jest ograniczona do 200 metrów. Miejscami mgły mogą się utrzymać jeszcze do godziny 11. Nie ma jej na liście krajów, które sponsorują terroryzm. Amerykanie usunęli stamtąd Syrię. Już wcześniej zapowiadał to prezydent Donald Trump. Departament Stanu cofnął też oznaczenie Organizacji na Rzecz Wyzwolenia Lewantu jako terrorystycznego ugrupowania o zasięgu globalnym. Syria była na niechlubnej liście od 1979. Wiązało się to z restrykcjami m.in. na udzielanie pomocy zagranicznej czy sprzedaż broni. Słowenia kolejnym rywalem reprezentacji Polski na siatkarskich mistrzostwach Europy. Polki na razie mają na koncie 2 wygrane. Wczoraj 3-1 pokonały reprezentację Łotwy. Dzisiejsze rywalki Polek mocno zaskakują podczas turnieju w Turcji. Słowenki wygrały z Niemkami, a Turczynkom urwały seta. Początek spotkania o 18:00.
1: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkale, zapraszam. Spore utrudnienia na autostradzie A4 w Zagórzu, między węzłami Niepołomice i Targowisko, zderzyły się 4 samochody osobowe. Zablokowany jest lewy pas ruchu w stronę Katowic. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet 3 godziny. Kraków w żałobie po tragicznym wypadku, w którym życie straciły 2 osoby. Dziś o 18:00 godzina ciszy na Solnej. Aktywiści zapalą tam znicze, by oddać hołd ofiarom. Chcą też zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa pieszych, mówi Jakub Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa.
2: Tamten obszar jest szczególnie newralgiczny, dlatego że w tamtym miejscu jezdnia ma dość dużą szerokość. Znajdują się łącznice, właściwie bezkolizyjne zjazdy z mostu Powstańców Śląskich. Wielokrotnie słyszeliśmy apele, że na ulicy Zabłocie dochodzi do notorycznego przekraczania prędkości.
1: Przypomnijmy, w sobotę 26-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik oraz w rodzinę z dzieckiem. Małżeństwo 32-latków nie żyje. 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Sprawca usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i trafił do aresztu. Nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
1: W Krakowie wciąż pochmurno, choć temperatura rośnie 13 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 19. Biometr niekorzystny może popadać.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Wstaliśmy dawno temu, zachęcamy do tego we wtorek, 25 sierpnia.
6: Wstańcie razem z nami. Dzień dobry, Kasia Kozimo.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Za chwilę formacja nieżywych schabów. A to Chris Norman i Suzy Quattro, czyli w duecie.

0: gdybym kupił kurę, to co byś powiedziała?
1: Gdakałabym, gdakała.
0: Czy wiesz, że to jest mikrofarming?
1: Mikrofarming, kura na balkonie, wiem, tak,
0: tak słyszałem. Nawet nie na balkonie, czasem na dachu, gdzieś tam jak ktoś ma taki swój domek, czasem ktoś się na wieś wyprowadza, ale nie to, żeby zostać rolnikiem. Cały czas pracuje w tej korporacji, łączy się tam na wideo, telekonferencje, ale ma gdzieś tam sobie kury. Czytam o tym mikrofarmingu na Interi i muszę zacytować. Coraz częściej to nie jest tam rdzewiejący jakiś kurnik, tylko przypomina elegancki domek z szałwiową elewacją, pastelowymi wykończeniami i tabliczkami z imionami swoich lokatorek. Co więcej, to nie są takie pierwsze lepsze kury, tylko to są rasy ozdobne. No i ktoś, jak tak rano chce jajecznicę zjeść, to idzie tam do tych kurek, bierze te kilka jajek na własny użytek, to nie to, żeby tam gdzieś handlować.
1: No, kilka jajek, to brzmi już nieźle.
0: No i ma swoje kurki, taka wieś w skali mikro.
1: Ciekawe, co sąsiedzi na to.
0: No cóż, ja mam takich znajomych, którzy mieszkają w mieście, mają kawałek ogródka, nawet spory i co, i tam posadzili co tylko się da i kury też są i codziennie mają świeże jajka.
1: No to jest wesoło.
0: Właśnie, zapewne. Muszę się wybrać do nich.
1: Koniecznie. Za chwilę. A mleko od krowy też prosto? Do kawy.
0: Nie, krowa to już trochę za duże stworzenie.
1: Tak,
0: to, no, to jest makrofarming.
1: Nie, to jest wielki problem, jeśli chodzi o te gazy. Dobra, za 17 minut do 9, za chwilę na naszej
0: antenie. Ale oni mają i gaz, i prąd, i wszystko.
1: Kolejne przeboje znów do nostalgii. Reklama.
2: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.

0: zamiast Bahama, co najwyżej hamak, hej. Ale też jest dobrze, hej.
1: Bahamak może być.
0: Bahamak, bardzo no. Fajna sprawa.
1: Dobrze, dziękujemy wam za 3 godziny ostatnie, które spędziliście pobudzając się razem z nami. My pobudzaliśmy was, ale wy też trochę energii nam dzięki na przykład zdjęciom z wakacji nam posłaliście.
0: Tak,
1: czekamy na kolejne w ramach naszej akcji, szczegóły na stronie lato.radioplus.pl.
0: No to teraz tym księżycowym krokiem nadchodzi Agnieszka Morawska, ale wcześniej Michael Jackson w Radio Plus. Dziękujemy, zapraszamy jutro od 6:00.

0: Reklama.
1: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
2: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
1: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
2: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
3: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
2: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
3: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
2: Szczegóły na sprawia.pl.
0: Reklama.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Kraków.
1: Uwaga kierowcy, cały czas utrudnienia po tragicznym wypadku na S8. Zginęły w nim dwie osoby. Wrócimy też do brutalnej napaści w Krakowie. Są kolejni zatrzymani w tej sprawie. Choć na lambadę, w piątek na Mysłowickim Rynku próba pobicia rekordu Polski. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby nadal w akcji na S8. Utrudnienia potrwają co najmniej do 11:00. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku w pobliżu miejscowości Czerniewice w Łódzkiem. Zginęły tam dwie osoby, jedna została ranna.
2: Kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się na poboczu, aby wymienić oponę. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, aby pomóc mu w wymianie opony. I w momencie, kiedy tę oponę wymieniali, uderzył w nich 37-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem szybowym marki Volvo.
1: Mówiła Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji. Na trasie zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Zorganizowano objazdy. Kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H. w Nowej Hucie.
3: W wyniku tych intensywnych ustaleń, działań i weryfikacji informacji zatrzymaliśmy dzisiaj dwie osoby podejrzewane o związek z tym zdarzeniem. Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
1: Mówiła Anna Zbroja-Zagórska z krakowskiej policji. Do ataku, przypomnijmy, doszło w nocy z czwartku na piątek. Wcześniej mundurowi zatrzymali 9 osób, które po przesłuchaniu zwolniono do domu. Na razie nie usłyszał nikt zarzutów w tej sprawie. Brutalny atak na 36-latka powiązanego z hutnikiem Kraków wstrząsnął całym kibicowskim środowiskiem.
4: No tutaj żadne słowa chyba nie oddadzą tego, co czujemy, bo wydarzyła się niewyobrażalna tragedia. W zasadzie coś, co wydawało się, że już mamy za sobą. Czyli takie jakieś dzikie zezwierzęcenie ludzi i walki gdzieś tam po ulicach.
1: Mówił Artur Trębacz, prezes hutnika Kraków, 36-letni mężczyzna, osierocił 5-letnią córkę. Za chwilę pierwszy dzwonek szkolny po wakacjach. Biskupi w trosce o młodych ludzi apelują o przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii w szkołach. Ich zdaniem ograniczenie zajęć do 1 godziny tygodniowo, umieszczanie przed lub po pozostałych zajęciach

0: Będzie z nami szkoła tańca Wiry i tam instruktorzy pokażą, jak te proste kroki opanować.
1: Mówiła Anna Górny z Urzędu Miasta. Bicie rekordu startuje w piątek o 17:00.
2: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
3: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Abba i Fernando na początek tej godziny.

0: Po całą noc i Various Monks w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 19 minut po 9, 25 dzień sierpnia w kalendarzu. Kalendarzu świąt nietypowych, m.in. Dzień Polskiej Żywności i Dzień Zupy Błyskawicznej. Jeśli o polską żywność chodzi, to chyba teraz możemy pochwalić się naszą tradycyjną chlebowością, opierając się o pewien raport, a jeśli o zupy błyskawiczne chodzi, no to przecież też trochę polskie. Niby zupka chińska, a robiona w Radomiu. Czyli mamy pomysł i na śniadanie, chlebek, i na obiad zupka. Wszystko gra. Dobrze nam się ten dzień zapowiada. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Reklama.

Lokalne Noce Autowtarz w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Trochę jak w muzeum, proszę nie dotykać. Ale są takie muzea, w których dotykać się nawet trzeba. Można i trzeba. Na przykład Rogalowe Muzeum w Poznaniu, czy Muzeum Żywego Piernika w Toruniu. I mnóstwo innych takich placówek, które oprócz tego, że mają eksponaty, można też praktycznie wykorzystać to. Na przykład upiec swój piernik albo swojego rogala. I właśnie, jeżeli tak podróżujemy po Polsce, albo nie tylko po Polsce, tylko po świecie. Gdziekolwiek podróżujecie w wakacje, zróbcie zdjęcie i wyślijcie nam jako pocztówkę. Nawet jeśli już wróciliście z wakacji, ale w waszym telefonie, w waszym aparacie jest takie zdjęcie z wakacji, które bardzo lubicie, proszę sobie przypomnieć, jak było miło i wysłać nam pozdrowienia. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, tam czekamy na wasze zdjęcia i pozdrowienia z wakacji. A my odwdzięczamy się tym samym, czyli odsyłamy wam naszą pocztówkę z podpisami, z pozdrowieniami. Do tego jeszcze dokładamy pocztówkę czystą, żebyście mogli ją komuś wysłać i mnóstwo letnich gadżetów Radia Plus. Okulary, koszulka, no i różne inne fajne rzeczy się tam także znajdują. Na radioplus.pl znajdziecie szczegóły. Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow teraz w Radiu Plus.

0: Joe Cocker i Summer in the City w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a lato w mieście może być zdecydowanie przyjemne. Szczególnie takie lato, jakie mamy teraz, czyli około 25 stopni. Przyjemnie, nie jest za gorąco, nie jest za zimno. Można na przykład pójść do parku, usiąść nad jakąś sadzawką, a jeśli w mieście jest jeszcze rzeka, to w ogóle jest już o wiele przyjemniej, ale patrzę na wasze pocztówki, na wasze zdjęcia. No, nie tylko w mieście jest pięknie, nad morzem, w górach i właśnie, a propos gór, to zdjęcie pod 691-141-141 wysłane z pozdrowieniami dla wszystkich. Zachód słońca nad górami, ale taka prośba, że jeżeli chcemy te pozdrowienia pocztówkowe wysyłać, to najlepiej na radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz. Takie są zasady, więc tam czekamy na te wasze zdjęcia, chyba że po prostu podsyłacie nam pozdrowienia i nie macie ochoty wziąć udziału w naszym konkursie. Radioplus.pl, jeśli chodzi o pocztówkę z wakacji. Tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
3: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
4: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Reklama.

0: 9 na zegarze 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
4: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
3: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
4: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
5: Sprawia. Oferta aż dech zabiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
4: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
5: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
4: Szczegóły na sprawia.pl.
1: Reklama.
6: Grrrta!

0: Radio Plus Kraków.
1: Czy pobyt Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu to blef? Jest komentarz jego obrońcy. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie, są zabici i ranni. Górnictwo zamienił na koleje, przekwalifikowania pracowników PGG. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blef Romanowskiego czy strategiczna ucieczka? Nie wiem, czy mój klient jest w Naddniestrzu. Tak sprawę miejsca pobytu Marcina Romanowskiego komentuje jego obrońca. Podkreśla jednocześnie, że gdyby poszukiwany poseł PiSu rzeczywiście był w zbuntowanym regionie, to sąd powinien uchylić wystawiony za nim europejski nakaz aresztowania. Premier twierdził, że na 99% mój klient jest w Naddniestrzu, zauważa mecenas Bartosz Lewandowski.
2: Informacja o tym, że mój klient jest poza terenem Unii Europejskiej, jest bardzo korzystna. Stąd od razu złożyłem wniosek o przesłuchanie Donalda Tuska i wystąpienie do służb polskich. Czy oni to potwierdzają? No nie wyobrażam sobie, że Donald Tusk okłamywał opinię publiczną w tej sprawie. No byłoby to co najmniej nieodpowiedzialne.
1: Mówił Lewandowski w programie Poranny Ring Super Expressu i dodawał, że nie wierzy, że Romanowski, gdyby wrócił do Polski, mógł liczyć na sprawiedliwy proces. Zapytano o to, dlaczego Marcin Romanowski nie wróci do kraju. Mecenas Lewandowski odpowiedział, że nie wierzy, by jego klient mógł liczyć na sprawiedliwy proces.
2: Pamiętamy jego zatrzymanie pomimo posiadanego immunitetu, czyli władza była na tyle nastawiona na to, żeby go aresztować, że nie miała żadnych skrupułów do tego, żeby międzynarodowy skandal w tej sprawie wywołać.
1: Śledczy zarzucają Marcinowi Romanowskiemu m.in. ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Były wiceminister ukrywa się od końca 2024. Początkowo przebywał na Węgrzech, gdzie jeszcze za rządów Viktora Orbana dostał azyl polityczny. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Dwie osoby zginęły po zrzuceniu bomb lotniczych w Zaporożu. O jednej ofierze informują także władze Charkowa. Tam rakiety uderzyły w przemysłową część miasta. Mer Kijowa Witalij Kliczko napisał na Telegramie o uszkodzeniu bloku mieszkalnego. W ukraińskiej stolicy ranna została jedna osoba. Z kolei w obwodach czernichowskim, dniepropietrowskim po rosyjskich uderzeniach wybuchły pożary. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko, relacjonują świadkowie. Był wybuch. Otwierałem szlaban, żeby ciężarówki mogły szybko wyjeżdżać. Przyjechali policjanci i mówili: wyjeżdżajcie ciężarówkami, bo lecą kolejne drony. Potem zjechały się służby i wszystko zaczęło płonąć.
3: Potem ponajeżdżali, przecież na siolo goli.
1: W nocy zaatakowane zostało też przejście graniczne między Ukrainą a Mołdawią. Kijów odpowiedział uderzeniami dronów na Rosję. Dwie osoby zginęły w kraju krasnodarskim. Z dołu na torem górnik z Katowic zaczął pracę w Kolejach Śląskich. To pierwsze efekty porozumienia o przekwalifikowaniach pracowników PGG do pracy na torach. Klaudiusz Sikora pod ziemią pracował kilkanaście lat. W Kolejach Śląskich pracuje jako mechanik taboru.
4: Mam technikum mechaniczne skończone, dlatego też krok w tym kierunku był, żeby dalej jako mechanik gdzieś pracować. Myślę, że łapię już dużo rzeczy tutaj, ale się przyuczą też, nie? Bo to są nowe podzespoły, nowe rzeczy, nowa mechanika.
1: Klaudiusz Sikora jest pierwszym górnikiem, który dzięki porozumieniu przeniósł się do Kolei Śląskich.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na niebie szykuje się kolejne widowisko. Przed nami zaćmienie Księżyca. To już w najbliższy piątek. W Kaliszu wspólne obserwacje zaplanowano na polach marsowych od godziny 4:30.
5: To głębokie zaćmienie Księżyca, bo ponad 90%, wypada o takiej porze, kiedy Księżyc jest już na zachodzie, a jednocześnie wschodzi słońce. Będziemy od godziny 4:30 mniej więcej do godziny 6:00, ale im później, im bliżej

Bawcie się dobrze w te wakacje i trochę uważajcie. Piotr Franczewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Teraz Ketchup i Sarah Hennen. Ketchup Song w Radio Plus Lato z nutą nostalgii, a od ketchupu lepsze teraz będą na przykład takie świeże pomidory. Nawiązując do Dnia Polskiej Żywności, może pomidory włoskie są pyszne, może hiszpańskie są pyszne, ale chyba o tej porze roku, właśnie z końcem sierpnia, nie ma nic pyszniejszego niż taki pomidor malinowy, dojrzewający w słońcu, a później rozkrojony na ćwiartki, posypany tylko solą, odrobiną pieprzu, a może jeszcze troszeczkę cebuli do tego pomidora dołożyć. I nie ma nic pyszniejszego. No i to jest coś, czym moglibyśmy się chwalić. Nie tylko nasza tradycyjna chlebowość, nie tylko pierogi, ale i nasze malinowe pomidory. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
1: Reklama.

Biała Armia i Vine w Radio Plus Lato z notą nostalgii. 28 minut pozostało do 11. Wakacje powoli się kończą, ale wakacje kończą się dla tych, którzy chodzą do szkoły. Ci, którzy zazwyczaj chodzą do pracy, przeważnie urlop mogą wziąć, kiedy tylko mają na to ochotę. I to nie musi być lato, to może być jesień. I jeżeli spojrzymy na najnowszy raport Kiwi.com, to wzrost liczby Polaków podróżujących we wrześniu od września do listopada to 43,1%. Kiwi.com wskazuje, że w tym roku Włochy są kierunkiem numer jeden, jeśli chodzi o jesień. Ale ciekawie wygląda zestawienie tego, jak coraz więcej nas ma ochotę podróżować na Maltę, bo to jest wzrost rok do roku 59%, Portugalia 46%, Turcja 49%, Maroko 88% i Albania okazuje się tutaj takim czarnym koniem, ponieważ 128% więcej rezerwacji. Natomiast co ciekawe, także Japonia zyskuje na popularności, 75,2% rok do roku. Więcej osób, więcej klientów Kiwi.com zamierza wyruszyć w tym roku jesienią do Japonii. I jest to dobry kierunek, tym bardziej, że jen jest historycznie tani. I jeśli uda nam się kupić faktycznie tanie bilety, to możemy sobie Japonię pozwiedzać jesienią, gdy te klony pięknie zmieniają barwy. Choć wtedy też jest troszeczkę drożej na miejscu, no bo to jest szczyt sezonu turystycznego wtedy. Natomiast jeżeli chodzi o piękne barwy, to jesienią u nas także i Bieszczady. Zresztą jesień w Polsce jest przepiękna. I nieważne, dokąd wyjeżdżamy lub nie wyjeżdżamy, jest okazja do tego, żeby zrobić piękne zdjęcia i nawet te letnie, bo wracamy do tego, co jest dzisiaj, 25 sierpnia. Wakacje jeszcze trwają, to trwa, a my czekamy na Wasze pozdrowienia z wakacji, na Waszą pocztówkę z wakacji. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę załączyć zdjęcie z wakacji, dodać pozdrowienia, a później czekać na telefon. Dzisiaj jeszcze ode mnie i od Janka Pasterskiego po południu. OMD i So In Love teraz w Radio Plus.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Reklama.

0: Kochajcie za późno i kombi w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii do 11.03 minuty i nie jest jeszcze za późno, żeby posłuchać wiadomości Radio Plus, bo te punktualnie o 11.00. Radio
1: Plus. Reklama. Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87. Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Przesłuchają kolejnych zatrzymanych. Działania śledczych po śmiertelnym pobiciu w Krakowie. Była wysoka urzędniczka Załęskiego trafi do aresztu w tle afera korupcyjna. Powiemy też o wyjątkowej akcji dla Leosia, który walczy z białaczką. W niedzielę zamrugają dla niego światełka. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby czekają na przesłuchanie, to po śmiertelnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Przypomnijmy, do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek w Nowej Hucie. Mężczyzna został odnaleziony przez przypadkową osobę, mimo reanimacji zmarł w karetce. Śledczy podejrzewają, że został śmiertelnie pobity przez pseudokibiców Wisły Kraków. O szczegółach nasz reporter Kuba Solarz.
2: Podejrzani w tej sprawie zostali zatrzymani wczoraj wieczorem. Śledczy nadal poszukują sprawców tego zdarzenia, mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
3: Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
2: Ta sprawa wywołała poruszenie w środowisku sportowym. To dla nas ogromna strata, mówi Artur Trębacz, prezes Hutnika Kraków.
4: No straszna, niewyobrażalna tragedia. Też dla rodziny osiedlił 5-letnią córkę.
2: Przypomnijmy, że do tej pory zatrzymano 9 osób, które po przesłuchaniach zostały zwolnione. Nikomu nie postawiono zarzutów.
1: O czym informował Kuba Solarz. Była zastępczyni szefa biura prezydenta Ukrainy Iryna Mudra trafi do aresztu. Tak zdecydował dziś Wyższy Sąd Antykorupcyjny w Kijowie. Jest podejrzana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sama zdecydowanie odpiera zarzuty. Nigdy nie dostałam 4 milionów dolarów. Będę szukać pieniędzy na kaucję. Mam wystarczająco przyjaciół, żeby to zrobić. Moi prawnicy analizują podstawy prawne do złożenia apelacji. Jeśli będzie to konieczne, złożymy ją. Według śledczych grupa miała wyprać 150 milionów hrywien pochodzących z przestępstwa. Nielegalne papierosy za miliony ukryte w rolkach papy. Tę próbę przemytu udaremniono na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach. Ciężarówkę prześwietlono rentgenem, co pozwoliło wykryć kontrabandę, relacjonuje Marcin Tracikowski z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
5: W ciężarówce kierowanej przez 40-letniego Białorusina ukrytych było ponad 150 tysięcy paczek nielegalnych papierosów o szacunkowej wartości rynkowej 3 milionów złotych.
1: Kierowca został tymczasowo aresztowany. Za przemyt grozi mu 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Minuta światełek dla 8-latka. Leoś z Łodzi walczy z ostrą białaczką, a przed nim kolejne miesiące leczenia chemioterapią oraz przeszczep szpiku. W niedzielę wieczorem można zamrugać do niego światłem i pokazać, że nie jest sama.
6: Mrugamy dla Leosia, żeby dostać mu otuchy.
7: Mrugamy dla mojego 8-letniego syna, który walczy z ostrą białaczką limfoblastyczną, Ewa Dudkiewicz. Mrugamy, żeby dać mu nadzieję, pokazać, że go wspieramy.
6: Wzięło się to stąd, że do Leosia mrugali dziadkowie. Zapalali i gasili światło. I on to zobaczył.
7: Pomysł pojawił się w szpitalu, gdy z Leosiem patrzyliśmy na światła miasta i dziadkowie są oddaleni od nas o 3 kilometry. Wysyłali nam swoje światła na dobranoc. I widziałam, jaką radość sprawia to Leosiowi. I pomyślałam wtedy, a co jeśli tych świateł byłyby tysiące? Leoś będzie to obserwował z 14 piętra szpitala CKD w Łodzi.
1: Z mamą Leosia, Ewą Porczyńską, rozmawiała Elżbieta Piotrowska. Na Wielkie Mruganie rozpocznie się w niedzielę o 20:30. Celem akcji jest też znalezienie dawcy szpiku dla chłopca.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: SOS for Love, czyli Atlantis is Calling i Modern Talking na początek 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Antonie Wodecki w Radio Plus Lato z nutą nostalgii, a w czasie urlopu jest ten plus, że możemy zacząć od Bacha, ale możemy też zacząć od czegoś zupełnie innego, chociażby od otwarcia okna, jeśli spędzamy dzień w wakacje, urlop w letniej chatce i możemy otworzyć okno w leśnej chatce, gdy ptaki wokół śpiewają, albo gdy obserwujemy wschód lub też zachód słońca i jest jakoś tak zupełnie inaczej niż w ciągu tygodnia, gdy chodzimy do pracy albo też do szkoły. I o takie wspomnienia wakacyjne właśnie prosimy, a najbardziej to prosimy o te pozdrowienia i wasze emocje przekazane za pomocą pocztówki, takiej wirtualnej. Na radioplus.pl specjalny formularz, proszę załączyć zdjęcie z wakacji i dołączyć też pozdrowienia dla nas, a my te pozdrowienia odwdzięczymy się nimi. Odeślemy także nasze pozdrowienia na naszej pocztówce, do tego jeszcze mnóstwo gadżetów letnich Radia Plus i ja za moment dzwonię już do kogoś, kto taką pocztówkę nam wysłał, ale na radioplus.pl jest specjalny formularz, tam czekamy na te zgłoszenia. Dzisiaj jeszcze za chwilę telefon ode mnie, a później od Janka Pasterskiego.
1: Radio Plus. Reklama.

0: rower, hulajnoga, rolki? Jasne, ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w Bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Reklama.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: Dzisiaj to pocztówka z Beskidu Żywieckiego, a dokładnie z Babiej Góry. Pocztówka od Katarzyny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Napisałaś, Katarzyno, tak. Pozdrowienia z Babiej Góry, gdzie wschody słońca są magiczne, gdzie czas się na moment zatrzymuje, głowa odpoczywa, a natłok myśli zwalnia. Pozdrowienia z miejsca, które zawsze było dla mnie wyjątkowe, ale od tego roku szczególnie. A ta pocztówka to twoja dłoń z pierścionkiem.
2: Dokładnie tak.
1: Czyli to było bardzo romantyczny wschód słońca, to był?
2: Tak.
1: Wow. Opowiadaj.
2: Babia Góra zawsze mi się tak z naszym związkiem kojarzyła. Pierwszy raz to, chociaż żadny z nas nie chce przyznać, no można powiedzieć, to była randka, wejście na Babią Górę o wschodzie słońca. No i właśnie w tym roku też postanowiliśmy wybrać się sentymentalnie też właśnie na wschód słońca. Kompletnie się nie spodziewałam. No.
1: Czyli powiedziałaś tak.
2: Powiedziałam tak, oczywiście.
1: No dobrze, czyli to takie wakacje, które będą szczególne. Bardzo się cieszymy, że podzieliłaś się z nami właśnie takim wspomnieniem wakacyjnym. Czy ta Babia Góra to już za wami, czy jeszcze przed wami jakieś wakacje, czy to już wszystko?
2: Wakacje już były w czerwcu, teraz tak sobie tutaj lokalnie w Krakowie odpoczywamy, no, że też to Radio Plus też tak nam na co dzień tutaj towarzyszy. W zeszłym tygodniu to miało miejsce, więc tak tutaj akurat słuchamy, leciała reklama odnośnie tej pocztówki, mówię, a wyślę, pochwalę się.
1: Bardzo się cieszymy, że się tym z nami podzieliłaś. A czy pocztówki w ogóle jeszcze wysyłasz, czy tylko taką do nas?
2: Nie, no jeżeli gdzieś na wakacjach jestem, to staram się jednak i wysyłać i też bardzo chętnie przyjmuję te pocztówki też od znajomych. Jednak to jest takie coś zapomnianego, a takie no po prostu zostaje z nami, prawda?
1: Niesamowicie jest to miłe, że ktoś gdzieś pomyślał o tym właśnie w tym momencie na swoich wakacjach i do nas taką pocztówkę wysłał. Dlatego my dziękujemy za twoją i swoją także odsyłamy. Do tego jeszcze mnóstwo gadżetów Radia Plus. A jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus, mojego narzeczonego, całą moją rodzinę i przyjaciół.
1: I jak narzeczony ma na imię?
2: Andrzej.
1: Andrzeju, dla ciebie także serdeczności. Wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
1: A na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Raczyń, One Way Ticket w Radio Plus Lato z nutą nostalgii, a ja Wam życzę, żebyście zawsze mieli bilet na powrót, szczególnie jeśli wyruszacie na wakacyjne podróże, na urlopy, gdziekolwiek wyruszacie, oby była zawsze opcja powrotu. Na zegarze teraz 13 minut do 12 i do południa jeszcze między innymi Edyta Geppert i Kocham Cię Życie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
4: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
10: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
9: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
10: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
11: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
10: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
11: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
10: Szczegóły na sprawia.pl.
1: Reklama.

0: Radni składają zawiadomienie do prokuratury po wypadku w Krakowie. Twierdzą, że służby nie reagowały na ich zgłoszenia o stanie drogi. Rozbój we Wrocławiu. Mężczyzna pochwalił się znajomym wygraną w kasynie. Zakaz korzystania z zalewu Kraśnickiego to przez niebezpieczne bakterie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Będzie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego. To reakcja radnych po sobotnim wypadku w Krakowie, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich dziecko trafiło do szpitala. Przypomnijmy, kierowca osobówki wjechał na chodnik. Radni twierdzą, że mimo apelów o zabezpieczenie na ulicy Solnej niektórych punktów, miasto i policja odmawiały jakichkolwiek działań. Służby miały argumentować, że na tym obszarze nie ma zagrożenia. Doszło do niewypełnienia obowiązków służbowych. Mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
1: Dlatego składam do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życiem.
0: Kierowca, który wjechał na chodnik i uderzył w małżeństwo, usłyszał zarzutem. 26-latek nie przyznaje się do winy, grozi mu 8 lat więzienia. Pochwalił się znajomym dużą wygraną w kasynie. Jak się okazało, żadnej wygranej nie było. Kilka godzin później 22-latek omal nie stracił życia. O szczegółach Hanna Stachowiak.
2: Do przestępstwa doszło w niedzielę na terenie powiatu wrocławskiego. Ofiarą padł 22-letni obywatel Ukrainy. Sprawcy wozili go po okolicy, bili i grozili czymś, co wyglądało jak broń, a chcieli od niego wygranych pieniędzy. Wczoraj po południu wrocławscy kryminalni przy wsparciu kontrterrorystów zatrzymali 4 podejrzanych, również obywateli Ukrainy. Grozi im do 20 lat więzienia.
0: Wszyscy 4 podejrzewani są już w rękach policji. Usłyszą zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. Grzegorz Braun wezwany do IPN-u w charakterze podejrzanego. Lider Konfederacji Korony Polskiej stawił się w krakowskim oddziale przed oddziałową komisję ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Wcześniej wszczęła ona śledztwo w sprawie zaprzeczania przez Brauna zbrodniom ludobójstwa popełnianych przez Niemców w Auschwitz-Birkenau. Grożą za to 3 lata więzienia.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Mieszkańcy Kraśnika i turyści nie skorzystają z zalewu kraśnickiego. Sanepid wykrył w próbkach wody niebezpieczne bakterie. Przeprowadził badania tuż przed rozpoczęciem sezonu. Później w trakcie wakacji kontrolnie wykonał je organizator kąpieliska. Bakterie wykryto w próbkach pobranych tydzień temu. Wyniki sanepid otrzymał wczoraj i wtedy niezwłocznie został wydany zakaz kąpieli.
4: Enterokoki to bakterie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i powodować między innymi dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak biegunka, wymioty czy bóle brzucha. Apeluję do mieszkańców i wszystkich osób korzystających z zalewu o stosowanie się do tego zakazu i dla własnego bezpieczeństwa powstrzymanie się od kąpieli do czasu odwołania zakazu.
0: Mówi Karol Rychlewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku. Informacje o jakości wody na kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym prowadzonym przez Sanepid.
5: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. 2 osoby czekają na przesłuchanie w sprawie tragicznego pobicia 36-latka na osiedlu w Wilowym w Krakowie. Do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek w Nowej Hucie. Śledczy podejrzewają, że został śmiertelnie pobity przez pseudokibiców Wisły Kraków. O szczegółach Kuba Solarz.
6: Podejrzani w tej sprawie zostali zatrzymani wczoraj wieczorem. Śledczy nadal poszukują sprawców tego zdarzenia, mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
7: Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie wyjaśniane przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
6: Ta sprawa wywołała poruszenie w środowisku sportowym. To dla nas ogromna strata, mówi Artur Trębacz, prezes Hutnika Kraków.
8: No straszna, niewyobrażalna tragedia. Też dla rodziny osiedlił 5-letnią córkę.
6: Przypomnijmy, że do tej pory zatrzymano 9 osób, które po przesłuchaniach zostały zwolnione. Nikomu nie postawiono zarzutu.
5: Do tematu będziemy wracać. Rozpoznaj, sprawdź, działaj to hasło Krajowego Treningu Reagowania Akademii Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej, który w sobotę odbędzie się w całej Polsce, a w Krakowie centralnym punktem wydarzenia będzie rynek główny. Start o godzinie 10.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
5: W Krakowie pochmurno, na termometrach dziś maksymalnie 17 stopni. Synoptycy zapowiadają opady deszczu.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: 29 września w Gdańsku, a 1 października w Warszawie wystąpi gwiazda włoskiej piosenki Drupi. Radio Plus ma patronat medialny nad tym koncertem i od dziś rozdajemy wejściówki. Dziś na koncert w Gdańsku, 29 września. Janku, co trzeba zrobić, żeby być tego dnia na koncercie Drupiego?
2: Klasycznie napisać nam jedno, dwa zdania, dlaczego chcielibyście się tam właśnie pojawić. Czekamy na SMS-y pod 691-141-141 i za parę minut na pewno do kogoś zadzwonimy.
1: A teraz w klimacie lat 90. ubiegłego wieku zagramy po polsku. Wielki przebój Edyty Bartosiewicz, piosenka Ostatni.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Reklama.

0: Pretty Woman i Roy Orbison, czyli taki numer, śmiem zaryzykować, że znany pewnie pod każdą szerokością geograficzną.
1: No i każde pokolenie nuci tę piosenkę. Od dziś rozdajemy bilety na koncert drugiego 29 września w Gdańsku. No i dziś rozdaliśmy pierwsze właśnie tego typu wejściówki.
0: Zgadza się. Pierwsze dwa zaproszenia trafiają do Darka z Gdyni. Trochę żałuję, że nie możemy pogadać, bo coś tam zerwało połączenie. Ale to jest radio na żywo, tu nie ma miękkiej gry. Takie rzeczy się czasami po prostu zdarzają. Natomiast udało nam się porozmawiać na tyle krótko z Darkiem, że zapytaliśmy go o jego adres mailowy i te bilety już do niego wysłaliśmy, także wiem też, że z małżonką się wybiera na ten właśnie koncert. Tych biletów mamy jeszcze całkiem sporo. Jutro, no w ogóle do końca tego tygodnia, taka dawka będzie do Gdańska, a później jeszcze kolejna pula już w stolicy, w Warszawie.
1: Bo 1 października Drupi zaśpiewa w warszawskiej stodole. Teraz sięgamy na półkę z naszymi płytami, wyciągamy album z hitami, z muzyką latino. I ten zespół wcale nie jest z kręgu krajów latynoskich, bo to belgijska formacja Two Man Sound. Zespół powstał na początku lat 70. ubiegłego wieku. Liderem i twórcą formacji Lou Debrick, kompozytor, wokalista, producent, znany też z występów później nieco w zespole Lou and the Hollywood Bananas. Kingston, Kingston to był wielki hit tej formacji. A grupa Two Man Sound popularność zdobyła przeróbkami utworów brazylijskich, między innymi piosenki Charlie Brown. To był pierwszy wielki sukces tego zespołu w roku 75, a dwa lata później nagrali wiązankę brazylijskich szlagierów w takim dyskotekowym klimacie końca lat 70. ubiegłego wieku. Oto Two Man Sound i Disco Samba.

0: Sugar Sugar i grupa The Archies, zespół stworzony specjalnie na potrzeby serialu animowanego w Stanach Zjednoczonych, ale popularność piosenki Sugar Sugar sprawiła, że zespół nagrywał kolejne utwory, a nawet wyruszył na koncerty. To za nami, a przed nami?
1: A przed nami zrobi się bardzo, bardzo nastrojowo, nawet nie wiem, czy nie powinniśmy ciszej tego powiedzieć, bo już za moment budka suflera, cisza jak ta.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
4: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
5: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: To był Toto Cotugno Italiano. Piosenkę skomponował podczas występów długiej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. I właśnie w Kanadzie siedział ze swoimi kolegami w restauracji. Wielka tęsknota za ojczyzną, za Włochami. No Włosi tacy są bardzo sentymentalni. Wziął gitarę i zaczął nucić Lasciate mi cantare, dajcie mi gitarę, o tym, że jest prawdziwym Włochem. No i tę piosenkę postanowił sprezentować Adriano Celentano. Niestety Adriano wysłuchał wersji demo i mówi, jak to, co ja mam śpiewać o sobie, że jestem zwykłym Włochem? No przecież ja jestem królem włoskiej piosenki, to ja, Adriano Celentano. Toto Cotugno nie przejmował się, nagrał ten utwór, piosenka stała się wielkim, międzynarodowym hitem. Adriano żałował, że nie nagrał tej piosenki, że nie przyjął tego prezentu, a nawet przez pewien czas panowie z tego powodu nie rozmawiali ze sobą.
1: Czyli jednak skromność to jest dobra cecha.
0: No właśnie. Kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. To zapowiedź tego, co będzie się działo po 20:00, to już ostatni tydzień wakacji. My, przypomnę, w wakacje gramy przeboje z nutą nostalgii, zmiksowane non-stop od poniedziałku do czwartku, od 20:00 do 22:00. No i właśnie tak tanecznie kończymy. Samantha Fox i Touch Me.
1: Dziękujemy za dzisiaj. Marek Sierocki.
0: I Jan Pasterski.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
3: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Uciekli za granicę. Nowe informacje po śmiertelnym pobiciu w Krakowie. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Prokurator generalny mówi o przełomie. Sprawdzimy też, ile zapłacimy jutro na stacjach. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mogą mieć związek ze śmiertelnym pobiciem w Krakowie. Trzy osoby uciekły za granicę, dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. Przypomnijmy, do brutalnego pobicia doszło w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym. 36-latek zmarł podczas transportu do szpitala. Z najnowszymi informacjami w tej sprawie Jakub Solarz.
2: Mężczyźni najprawdopodobniej uciekli na południe Europy. Na razie w rękach policji są dwie osoby. Jedna z nich ma być nieletnia. Czekają właśnie na przesłuchanie. Czynności nadal trwają, mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
3: Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
2: Według śledczych udział w śmiertelnym pobiciu miały brać osoby związane ze środowiskiem pseudokibicowskim. Policja nadal prowadzi poszukiwania.
1: Do tej pory przesłuchano 9 osób, nikomu nie postawiono zarzutów. Prokurator generalny mówi o przełomie w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Waldemar Żurek przekazał, że szczegółowe informacje mają zostać podane w ciągu najbliższych 2 tygodni. Nie zdradził jednak, czy prezes giełdy kryptowalut Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego, o czym informowały media. Postępowanie zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu. Jest prowadzone w kierunku oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Będą dyskutować m.in. o sytuacji finansowej Stali Gorzów. Radnym nie podoba się, że dofinansowanie dla klubu żużlowego jest zawarte w tej samej uchwale, co pieniądze na remonty dróg, szkół czy dotacje na kulturę. Dziś będą decydować, na co wydać ponad 11 milionów złotych.
4: Temat Stali Gorzów powinien być odrębnie potraktowany, żebyśmy mogli pozyskać informacje, jak wygląda sytuacja finansowa klubu, jak ona rokuje na przyszłość i wtedy dopiero podjąć racjonalną decyzję, czy miasto powinno wspierać.
1: Mówi Jarosław Porwich z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei Paulina Szymotowicz z KO dodaje.
5: Stawianie nas pod ścianą i jako sprzeciw i protest wobec takim zachowaniom będę głosowała przeciw, mimo że są tam też drogi.
1: Stal Gorzów chce dostać od miasta 2,5 miliona złotych, a później po 6 milionów rocznie przez 5 lat. Benzyna nieco w górę, diesel spada. Minister energii poinformował o jutrzejszych maksymalnych cenach paliw. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,58, a za diesla 7,54. Obniżka VAT na paliwa została wznowiona na 2 ostatnie tygodnie sierpnia. Ma kosztować budżet państwa prawie 0,5 miliarda złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jeszcze Bielsko-Biała, która pożegna się z miejską promenadą kultury. W każdy weekend wakacji ulica Zamkowa zamieniała się w tętniący życiem deptak. Pożegnanie rozpocznie się jutro, mówi wicedyrektor Domu Kultury Andrzej Lichoset.
6: 26 sierpnia przeniesiemy się do Argentyny, Buenos Aires, na ulicy Zamkowej. 27 w czwartek podróże w kolorach latino, w piątek ekopodróż przez cztery żywioły, a w sobotę 29 bajecznie z MDK, czyli taka magiczna przygoda inspirowana światem Alicji w Krainie Czarów, innych bajek. 30, czyli w niedzielę, ostatni dzień miejskiej promenady kultury, zatytułowany Kwiaty, które łączą między tradycją a współczesnością. Będzie się działo.
1: Miejska promenada kultury jest uruchamiana w Bielsku-Białej w każde wakacje.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Będzie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. To odpowiedź radnych z klubu Kraków dla mieszkańców po sobotnim wypadku na ulicy Solnej, w którym zginęło młode małżeństwo, ich dziecko trafiło w ciężkim stanie do szpitala. Według nas doszło do niewypełnienia obowiązków służbowych, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
8: Trzeba natychmiast wprowadzić zmiany, które zapewnią bezpieczeństwo w tym rejonie, ale też niezwłocznie przyjrzeć się innym bagatelizowanym interwencjom mieszkańców, żeby zapobiec tragediom. Dlatego składam do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życie.
7: A dziś o 18 na miejscu tragedii spotkają się mieszkańcy Krakowa. To będzie cichy protest i powiedzenie stop piratom drogowym. Przed nami powakacyjne zmiany rozkładów jazdy autobusów i tramwajów. Wprowadzenie nowego rozkładu jazdy zaplanowano na sobotę, nieco później w poniedziałek. W związku z planowanym zakończeniem remontu fragmentu torowiska na ulicy Limanowskiego nastąpią również zmiany w kursowaniu tramwajów. Więcej na stronie www.zttpkraków.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
7: W Krakowie pochmurno i deszczowo i tak będzie do wieczora. Na termometrach maksymalnie 17 stopni, biometr niekorzystny.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Dobre, bo polskie. A to jest piękne. Perfekt teraz w Radio Plus i autobiografii.

0: muzyczna prognoza pogody, tutaj troszkę deszczowa, Weather Girls za nami w Radio Plus, a ja mam nadzieję, że ładnie będzie do końca wakacji, do końca tego tygodnia, bo korzystamy jeszcze i cały czas bawimy się, pocztówka z wakacji w Radio Plus, czyli codziennie prosimy Was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem tego, jak spędzacie swój urlopowy czas, a także napisali nam kilka miłych słów pozdrowień, a to wszystko można na radioplus.pl, nasza strona internetowa, tam odsyłamy, warto, dlatego że my będziemy coś mieli w zamian. Dwie klasyczne pocztówki, jedna podpisana przez nas również z pozdrowieniami, a druga zupełnie czysta, można komuś wysłać, tak jak to się dawniej robiło. Oprócz tego letnie gadżety, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka ze SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy, który na pewno się przyda.
1: Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
6: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
4: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Krakowie, oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
11: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
10: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
11: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
12: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
11: Spiesz się, kto pierwszy ten mieszka.
12: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
11: Szczegóły na sprawia.pl.
1: Reklama.

Tina Turner i Typical Mail w Radiu Plus. Widzę, że dzisiaj mamy Dzień Polskiej Żywności. Dobre, bo polskie, tak się mówi. No faktycznie, nasze jedzonko polskie wspaniałe. Także dzisiaj wam życzę właśnie w 100% polskich obiadów. A na kolację mamy coś jeszcze. Dzień zupy błyskawicznej. Czy to jest polski twór? To nie jestem pewny, ale można spróbować. Na pewno robi się szybko. To taki plus.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: przełom w sprawie zonda krypto. Minister Sprawiedliwości mówi o nowych podejrzanych i nowych dowodach. Rozpoczyna się ekshumacja szczątków polskich żołnierzy, to we Lwowie. Będzie też o charytatywnym 48-godzinnym streamie kulinarnym z Jaworzna. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto, mówi minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek nie potwierdza jednak medialnych doniesień o tym, że prezes giełdy kryptowalut Przemysław Kral miał uzyskać status małego świadka koronnego. To wszystko jest objęte tajemnicą śledztwa, mówi prokurator generalny Waldemar Żurek.
1: Cały czas trwają czynności. Ja myślę, że to jest kwestia tygodni, kiedy będzie taki, przełom już jest, ale my musimy go jeszcze odpowiednio, procesowo przygotować. I wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
0: W śledztwie w sprawie zonda krypto, jak mówi minister sprawiedliwości, są nowi podejrzani, nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Dodajmy, że mecenas Roman Giertych poinformował dziś, że od maja jest obrońcą prezesa giełdy kryptowalut zonda krypto Przemysława Krala. We Lwowie rozpoczyna się ekshumacja szczątków polskich żołnierzy poległych w 1939 roku, poinformował o tym polski i ukraiński IPN. We Lwowie jest nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Marto, co wiemy o prowadzonych pracach?
2: Prace na starym cmentarzu w Hołoskowie potrwają do 2 października. To właśnie tutaj mają zostać odnalezione i ekshumowane szczątki polskich żołnierzy, którzy zginęli w obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku. W pracach uczestniczą polscy i ukraińscy specjaliści. Jest to kolejny etap poszukiwań prowadzonych tutaj od 2019 roku. Wtedy po raz pierwszy odkryto zbiorowe mogiły. Teraz szczątki mają zostać ekshumowane, przebadane i godnie pochowane.
0: Z Lwowa Marta Radio. W wiadomościach Niemcy i kolejne ślady po próbie ataku na lotnisko w Lipsku na początku sierpnia. Jak informują niemieckie media, znaleziono 3 dron i materiały wybuchowe. I podkreślają, że może to oznaczać, że sprawcy zamierzali przeprowadzić atak na większą skalę niż do tej pory sądzono. Przypomnijmy, 3 tygodnie temu ruch lotniczy został tymczasowo wstrzymany po znalezieniu na płycie lotniska drona z detonatorem i materiałem wybuchowym. To niedaleko ukraińskiego samolotu używanego do transportowania pomocy wojskowej dla Ukrainy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: 48 godzin gotowania bez przerwy i szczytny cel. W Jaworznie ruszył pierwszy w Polsce kulinarny stream charytatywny. Znani kucharze i gwiazdy chcą zebrać pieniądze na budowę dziecięcego hospicjum w Tychach. Potrzeba aż 16 milionów złotych.
4: Od już kilkunastu godzin gotujemy. Zmęczenie jest coraz większe z godziny na godzinę, ale fajnie, bo zbiórka jest też coraz większa.
5: Mieliśmy brioszki, mieliśmy wątróbkę, pstrąga, będą dzisiaj flaczki. Ludzie dają nam na komunikatorach challenge, wpłacają pieniądze, więc na przykład wczoraj pojawiły się najdroższe na świecie krokiety, bo ktoś wpłacił 1000 zł, żebyśmy na live zrobili 10 krokietów.
0: Stream można śledzić na YouTubie, a zbiórkę znaleźć na siepomaga.pl. Transmisja potrwa do jutra do 15.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Makabryczne odkrycie w Krakowie. W jednym z mieszkań przy ulicy Fatimskiej w Nowej Hucie odnaleziono ciało starszej kobiety. W tym samym pomieszczeniu znajdował się ranny mężczyzna, który natychmiast został przewieziony do szpitala. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że doszło do rodzinnej tragedii. To syn miał najpierw zabić swoją matkę, a później chciał popełnić samobójstwo. Ma być kompleksowym przewodnikiem po krakowskiej edukacji. Mowa o nowej odsłonie portalu Nasze Szkoły Urzędu Miasta Krakowa. Serwis gromadzi w jednym miejscu informacje o krakowskich placówkach edukacyjnych, a to ma ułatwić uczniom podejmowanie decyzji o wyborze kierunku edukacji.
7: I wtedy od samego początku ktoś, zaczynając przysłuchiwał z żłobka, poprzez szkołę podstawową, poprzez szkołę średnią, szkołę wyższą, będzie mógł wstępnie przynajmniej zobaczyć całą ścieżkę potencjalnego rozwoju, aż do wejścia na rynek pracy.
6: Mówił Jacek Drabik, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Jeszcze w tym roku na portalu mają pojawić się też informacje dotyczące uczelni wyższych, kierunków i zawodów po ich ukończeniu.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: W Krakowie pochmurno, deszczowo i chłodno. Na termometrach maksymalnie 17 stopni, ale za to od czwartku wracają upały i słoneczko.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 5 minut po 14, a w Radio Plus teraz USA for Africa. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Papa Dance, do takich przebojów lubimy wracać, zwłaszcza w wakacje, które w najlepsze trwają, no bo do końca tego tygodnia włącznie. Pocztówka z wakacji. Tytuł piosenki, ale też nazwa naszej wakacyjnej zabawy. Jeszcze do końca tego tygodnia nie zwalniamy tempa i cały czas zachęcamy do tego, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione waszym smartfonem, napisali kilka słów pozdrowień z tego, jak swój czas wolny na urlopach właśnie spędzacie. Można tego dokonać na radioplus.pl, tam odsyłamy. My natomiast, nawiązując do nazwy naszej zabawy, mamy dla was pocztówki, takie klasyczne, jak to się dawniej wysyłało, właśnie z wakacji do bliskich, jedna przez nas podpisana, przez wszystkich redakcyjnie, do tego też pozdrowionka na tej pocztówce, a druga pocztówka zupełnie pusta, można komuś wysłać w prezencie albo sobie zostawić na pamiątkę czy też na przyszły sezon. Będzie przyjemna niespodzianka. Na pewno do tego też garść letnich gadżetów, koszulka. Mamy zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. To się zawsze przydaje.
1: Reklama. Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
4: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja, Jordanów, ulica 3 Maja 87.
5: Rower, hulajnoga, rolki? Jasne, ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w Bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
7: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
8: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
7: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
9: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
7: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
9: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
7: Szczegóły na sprawia.pl.
1: Reklama.

0: Czas wakacji w Radiu Plus.
1: Tak jest, ja właśnie dodzwoniłem się do Ani. Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to jak spędzasz swój urlop?
2: Idealnie trafiliście, bo ja spędzam urlop właśnie teraz, jestem na działce, a wróciłam z Barholmu, byłam na wyspie.
1: O, pięknie. No i jak tam na miejscu? Warto się wybrać?
2: Tak, super. Dobra atmosfera, cisza, spokój, małe domki, klimat całkiem inny niż takie tradycyjne wakacyjne kurorty.
1: Świetnie. Popłynęłaś promem, a prom skąd konkretnie startuje? O, super.
2: Z Niemiec.
1: Świetnie. Jak długo się płynie?
2: 3 godziny, tak 3,5 łącznie z wyjazdem, bo byliśmy samochodem.
1: O proszę, czyli Bornholm jak najbardziej sprawdzony, potwierdzony kierunek, możemy polecić. A ja mam dla ciebie prezenty od Radia Plus. Wysyłamy do ciebie 2 pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś słało z wakacji. Jedna z naszymi podpisami, pozdrowieniami oczywiście też. Druga zupełnie czyściutka, czyli można do kogoś wysłać, ale też do tego mamy koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę ze SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy.
2: Oho, ho, super, ślicznie, dziękuję.
1: Także dobrej reszty urlopu, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
4: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
9: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
10: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
9: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
10: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
11: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
10: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
11: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
10: Szczegóły na sprawia.pl.
0: Reklama.

0: Billy Joel. To już prawie godzina 15 w Radio Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Rower, hulajnoga, rolki? Jasne, ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w Bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
2: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: W miejscu tragicznego wypadku w Krakowie będą progi zwalniające. Szef watykańskiej dyplomacji w Moskwie spotkał się z Ławrowem. Nigdy nie jest za późno na kapłaństwo. Powiemy o jedynym w Polsce seminarium dla starszych kandydatów. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To nie miasto jest winne tej tragedii. Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa, odpiera zarzuty, jakie pojawiły się po śmiertelnym wypadku na Solnej. Część radnych twierdzi, że miasto oraz policja odmawiały działań w tym miejscu.
2: Nie mam takiej możliwości, żeby wobec urzędników wyciągać konsekwencje, dlatego że nie było żadnych przesłanek i nadal ich nie ma, żeby tam robić specjalne utrudnienia w ruchu, bo ten ruch i tak tam się odbywa z trudem i tam ciągle przemieszają się w korku.
1: Mówił Stanisław Kracik i zapowiada, że na ulicy Solnej mają zostać zamontowane progi zwalniające. Tymczasem radni zapowiadają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego. Dziś o 18:00 odbędzie się Marsz Pamięci zabitej pary.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są pieniądze na wypłaty dla personelu, ale nie udało się uniknąć cięć. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma problemy finansowe. Szukamy oszczędności, przyznaje rzecznik szpitala Magdalena Knop.
3: Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie.
1: Pracujący w szpitalu studenci dostaną wypłaty za sierpień, ale od września placówka zrezygnuje z ich usług. Szef watykańskiej dyplomacji w Moskwie, arcybiskup Paul Richard Gallagher, spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Ta wojna musi się skończyć, powiedział Gallagher. Zaapelował o zakończenie działań wojennych na Ukrainie i rozpoczęcie autentycznych negocjacji. Jak dodał, rozmowa nie eliminuje różnic stanowisk, ale pozwala zapobiec temu, by niezrozumienie i podejrzliwość stały się jedynym językiem komunikacji. Gallagher i Ławrow mieli też rozmawiać o współpracy humanitarnej pomiędzy Watykanem a Rosją oraz ochronie tradycyjnych wartości.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nigdy nie jest za późno na kapłaństwo. 5 kandydatów zgłosiło się do ogólnopolskiego seminarium dla starszych kandydatów do święceń w Łodzi. To jedyna taka placówka. Rekrutacja trwa przez cały rok, a o tym, kto może się zgłaszać, mówi rektor ksiądz dr Karol Litawa.
4: Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich panów, którzy są ochrzczeni stanu wolnego, bądź są wdowcami, czy po stwierdzeniu nieważności małżeństwa również. Między 35 a 60 rokiem życia, z maturą, ponieważ są to studia wieńczone obroną pracy magisterskiej z teologii.
1: Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Seminarium 35+.
5: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. 3 osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie, uciekły za granicę, dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. Mężczyźni zostali już wytypowani przez małopolską policję. O szczegółach Kuba Solarz.
6: Mężczyźni najprawdopodobniej uciekli na południe Europy. Na razie w rękach policji są 2 osoby, jedna z nich ma być nieletnia. Czekają właśnie na przesłuchanie. Czynności nadal trwają, mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
7: Szczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
6: Według śledczych udział w śmiertelnym pobiciu miały brać osoby związane ze środowiskiem pseudokibicowskim. Policja nadal prowadzi poszukiwania.
5: Do tej pory przesłuchano 9 osób, nikomu nie postawiono zarzutów. Mieszkańcy Zabłocia zapalą znicze i zaapelują o poprawę bezpieczeństwa. To po tragicznym wypadku na ulicy Solnej w sobotę samochód potrącił tam 3-osobową rodzinę. Zginęło małżeństwo, 8-miesięczne dziecko jest w szpitalu. Kierowca usłyszał już zarzuty. Krakowianie zapowiadają godzinę ciszy dla ofiar krakowskich ulic, początek o 18:00 w okolicy miejsca tragedii.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
5: W Krakowie maksymalnie 17 stopni, w Zakopanem 16. Synoptycy cały czas ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. Biomet niekorzystny.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Słoneczny przebój w Radio Plus już teraz, bo one emisane. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: No to hasta mañana, to oczywiście była Abba. Wakacje trwają cały czas, chociaż już niestety powoli się kończą. No tak oficjalnie przyjęło się, że do końca sierpnia, 31 wypada w poniedziałek, to jeszcze parę dni mamy. Większość z nas z urlopów pewnie będzie wracała w najbliższą niedzielę. Ale póki co cieszmy się tym, co jest. Jeszcze przed nami podróże krajowe i zagraniczne i do piątku włącznie nasza akcja Pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Zabawa, w której prosimy was o to, żebyście zrobili zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach i napisali nam parę słów miłych pozdrowień z miejsca, w którym się aktualnie znajdujecie. A to wszystko można zrobić na naszej stronie internetowej na radioplus.pl. My nie pozostajemy dłużni, odwdzięczamy się tak jak możemy. Mamy dwie pocztówki klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało do bliskich właśnie z wakacji, przy czym jedna w jakiś sposób wyjątkowa, bo z naszymi podpisami redakcyjnymi, również pozdrowieniami, a ta druga, można ją komuś wysłać w prezencie albo zostawić sobie na pamiątkę i jeszcze dorzucę do tego koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i ręcznik kąpielowy, idealny właśnie na plażę. Jutro zaczynamy ponownie od samego rana właśnie monitorowanie zdjęć od was i wysyłanie wam tego typu gadżetów, no ale to także szansa na rozmowę z nami. Także już teraz w wolnej chwili zapraszamy na radioplus.pl. Tam można wysłać zdjęcie swoje z urlopu i krótkie pozdrowienia. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
4: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
6: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja, Jordanów, ulica 3 Maja 87.
7: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
8: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
7: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
8: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
9: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
8: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
9: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
8: Szczegóły na sprawia.pl.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Niezapomniane prywatki, Wojciech Gąsowski. Gdzie one się podziały? One są w Radiu Plus. Jesteśmy do nich bardzo przyzwyczajeni i przywiązani. I Marek Sierocki wyjątkowo, bo w wakacje znacznie postanowił wydłużyć tę ucztę muzyczną dla każdego z nas i od poniedziałku do czwartku, czyli również dzisiaj, wtorkowo, od 20 do 22, dwie godziny zmiksowane non-stop. A w weekend, czyli piątek i sobota, aż do północy, cały ten tydzień jeszcze tak na bogato się bawimy.

0: Reklama.
1: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
6: Rower, hulajnoga, rolki? Jasne! Ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w Bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce, to na koniec naszego wtorkowego spotkania. Ja życzę dobrej reszty dnia, dobrego popołudnia. Janek Pasterski, dziękuję. Słyszymy się jutro zaraz po 12.
1: Reklama.
2: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
3: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
2: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
3: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
4: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
3: Spiesz się, kto pierwszy ten mieszka.
4: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
3: Szczegóły na sprawia.pl.
1: Reklama.
5: Let's go, girls.

0: I feel like a woman.
1: Radio Plus Kraków.
2: Jest przełom w śledztwie. W sprawie Zonda Krypto, mówi prokurator generalny. Grzegorz Braun usłyszał zarzuty, chodzi o negowanie zbrodni nazistów. Powiemy też o zbiórce dla kierowcy autokaru po katastrofie na Węgrzech. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są nowi świadkowie i przełom w śledztwie. Tak prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odnosi się do najnowszych doniesień w sprawie giełdy Zonda Krypto. Nie potwierdza jednak, że tak zwanym małym świadkiem koronnym w tym głośnym śledztwie jest jej szef, ukrywający się za granicą Przemysław Kral. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, o jakim przełomie mówi prokurator generalny?
3: No, ten przełom ma polegać m.in. na tym, że dwa śledztwa w tej sprawie połączono w jedno. Nad sprawą pracuje zespół doświadczonych prokuratorów, który zebrał nowe dowody oraz to, że pojawiają się nowe osoby, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce jednak mówić, zasłaniając się dobrem postępowania.
4: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy.
3: Mówił podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami w Sejmie minister Waldemar Żurek, według którego szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
4: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
3: Tymczasem poseł i adwokat Roman Giertych oświadczył dziś, że od maja jest pełnomocnikiem szefa Zonda Krypto. Zaznaczył, że jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych w tej sprawie.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Grzegorz Braun usłyszał prokuratorski zarzut w krakowskim IPN-ie. Chodzi o publiczne zaprzeczenie zbrodniom nazistowskim. Polityk nie przyznał się do winy, ale nie negował faktu, że te wypowiedzi padły. Grzegorz Braun czeka teraz na uzasadnienie postawionych mu zarzutów. Mogą mu grozić 3 lata więzienia. Rodzina kierowcy autokaru, który uległ katastrofie na Węgrzech, uruchomiła zbiórkę. Węgierscy śledczy podejrzewają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. Usłyszał tam zarzuty. O szczegółach Julia Ranosz.
5: Kierowca cały czas przebywa w areszcie tymczasowym na Węgrzech. Autentyczność zbiórki w oświadczeniu potwierdził obrońca kierowcy. Jak czytamy w treści, sąd węgierski może zastosować areszt domowy na czas postępowania. Tymczasem polska prokuratura chce w całości przyjąć śledztwo, bo obecnie prowadzone są 2 osobne postępowania. Dodajmy, że do Polski wciąż nie trafiły ciała zmarłych w wypadku osób. Jak informują służby, mają one jednak zostać przetransportowane w tym tygodniu.
2: W katastrofie autokaru zginęło 12 osób, to pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wracali z Medjugorje.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Pomagają służbie więziennej w naprawdę trudnych zadaniach. 120 psów bojowych szkoli się na terenie więzienia w Czarnem na Pomorzu.
6: Dzisiaj występują psy do wykrywania narkotyków, substancji niedozwolonych, do wykrywania tytoniu oraz materiałów wybuchowych. Będziemy pracować również z psami bojowymi, patrolowo-obronnymi, a także do przeszukań ludzi.
2: Mówiła Justyna Przygódzka ze służby więziennej w Koszalinie. W ćwiczeniach biorą udział także informacje z Litwy i Czech.

0: Reklama.
1: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
0: Reklama.

0: reklama. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór, w tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Chcą wyśledzić pseudokibiców po skatowaniu mężczyzny w Krakowie. Policja powołała specjalną grupę. Papież wysłał SMS-a do pielgrzymów z archidiecezji łódzkiej. Ile szczegóły? Dziś 121. rocznica urodzin świętej Faustyny Kowalskiej. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych w sprawie skatowania mężczyzny w Krakowie. Ma odnaleźć wszystkich podejrzanych. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy tej napaści ukrywają się na południu Europy. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, kto wchodzi w skład specjalnego policyjnego zespołu?
1: Najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, w tym funkcjonariusze CBŚP i Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, śledczy znają już tożsamość wszystkich napastników. Teraz próbują ustalić miejsca ich pobytu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie dwie osoby. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna z nich jest niepełnoletnia. Te osoby nie zostały jeszcze przesłuchane. Policja ma jeszcze dobę na ich doprowadzenie do prokuratury.
0: Śledczy podejrzewają, że 36-latek został śmiertelnie pobity przez pseudokibiców Wisły Kraków. Dramat w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Szczuka, niedaleko Brodnicy, 1,5-roczna dziewczynka wypadła z okna i trafiła do szpitala.
2: Dziewczynka spadła z wysokości około 4 metrów bezpośrednio na chodnik, czyli na kostkę brukową. Została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w stanie niezagrażającym życiu na tamtą chwilę. Dziecko znajdowało się pod opieką rodziców, dwójki rodziców. Rodzice zostali przebadani przez policjantów na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi.
0: Mówił Paweł Dominiak z brodnickiej policji. Rodzice dziecka zostali zatrzymani.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Papież wysłał SMS-a do pielgrzymów z archidiecezji łódzkiej. Serdeczne gratulacje, pozdrowienia dla wszystkich i błogosławieństwo, napisał Leon XIV w odpowiedzi na wiadomość z pozdrowieniami od metropolity łódzkiego. Kardynał Konrad Krajewski wysłał Ojcu Świętemu zdjęcie biskupów, którzy witają pielgrzymów przybywających na Jasną Górę. Jutro uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. A dzisiaj przypada 121. rocznica urodzin Faustyny Kowalskiej, polskiej zakonnicy, mistyczki i świętej Kościoła katolickiego. Dla wiernych w Polsce rocznica ma szczególne znaczenie, ponieważ święta Faustyna odegrała kluczową rolę w rozpowszechnianiu kultu Bożego Miłosierdzia na całym świecie.
4: Helena Kowalska przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec w ubogiej, wielodzietnej rodzinie, opowiada siostra Maria Wianeja ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie.
5: Tam było 10 dzieci. Tylko tato pracował tak naprawdę, bo był rolnikiem w Łodzi. Pracowała tam jako opiekunka dzieci, pomoc domowa. Kiedyś jeszcze było tak, że w wielu zgromadzeniach zakonnych, gdy przychodziły dziewczęta, potrzebny był posag, jakaś pierzyna, jakaś poduszka, troszkę pieniążków. Z tym posagiem było trochę trudno.
4: Apostołka Bożego Miłosierdzia zmarła na gruźlicę w wieku 33 lat.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
6: Prawie 4 minuty po 17:00. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Jeszcze w tym tygodniu rozpoczynamy magazyn o 17. Od przyszłego tygodnia spotykać się będziemy już o 16. Wakacje dobiegają końca. A przed początkiem nowego roku szkolnego mieszkańcy Zakopanego szczególnie obawiali się likwidacji oddziałów przedszkolnych na Kasprusiach. Zlikwidowane będą jedynie 3 oddziały, ale w następnych latach trzeba będzie się liczyć z poważniejszymi zmianami i o tym w magazynie reporterów będziemy mówić już za kilka minut. W krakowskich kościołach znów rozbrzmiewa muzyka. To za sprawą 51. Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie. To jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych cykli koncertowych w naszym mieście. Koncerty odbywają się codziennie, a festiwal trwa do końca sierpnia. W Zakopanem dziś promocja i warsztaty tworzenia unikatowej porcelany, ręcznie malowanej. Warsztaty odbywają się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Zajrzymy tam. 7 minut po 17 w Radiu Plus. Bee Gees.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Choć w Zakopanem spada liczba dzieci, to w tym roku szkolnym większych zmian, jeżeli chodzi o szkoły i przedszkola, jeszcze nie będzie. Tylko 3 oddziały będą zlikwidowane. Ale w następnych latach trzeba się będzie liczyć z poważniejszymi zmianami. I o tym z Iwoną Grzebyk-Dulak, wiceburmistrzem Zakopanego, rozmawiać będzie nasz reporter Łukasz Bobek.
2: Za tydzień właściwie nowy rok szkolny. Jak nasze szkoły są przygotowane do tego czasu? To pytanie jest pod kątem właśnie audytu, który Państwo wykonaliście. No, w związku z sytuacją zmniejszającą się liczbą uczniów, rosnącymi kosztami, czy jakieś zmiany od 1 września już się pojawią?
3: Audyt został zrealizowany. Omówienie wyników audytu będziemy mieli we wrześniu, ale część takich drobniejszych rozwiązań już zostało wprowadzonych. Mieliśmy też spotkanie z radnymi i ustalaliśmy też, gdzie jest możliwość zamknięcia oddziału, ale żeby to nie było realizowane kosztem dzieci. Takie rozwiązania są zastosowane.
2: Czy od 1 września będą ograniczone albo zlikwidowane jakieś oddziały? To nawiązuje też do wiadomości, jaką dostaliśmy od rodziców dzieci z przedszkola na Kasprusiach. Czy tam dojdzie do jakiejś likwidacji oddziału?
3: Oddział na Kasprusiach w tym momencie nie będzie likwidowany, ponieważ tam musiałyby być znaczne rozsady w każdej z grup, ale oddział na pewno zostanie zamknięty w przyszłym roku szkolnym. Będą o tym informowani rodzice z wyprzedzeniem. Będzie to już uwzględnione w arkuszach organizacyjnych, które będziemy przygotowywać już od lutego 2027 roku. Będzie natomiast oddział likwidowany w przedszkolu przy ulicy Sabały. Tam sytuacja była zupełnie inna i tam można było to zrobić, mówiąc kolokwialnie, bezboleśnie. Sytuacja wynikała nie tylko z ilości dzieci, ale również z braku dostatecznej ilości kadry. Będą też mniejsze liczby oddziałów w klasach pierwszych. Część dzieci, która dostała się do szkół sportowych czy artystycznych, odeszła.
2: Czy będzie jakaś szkoła, gdzie w ogóle pierwsza klasa nie zostanie uruchomiona z uwagi na brak dzieci?
3: Nie, w każdej szkole będzie uruchomiona pierwsza klasa, czyli pierwszy etap edukacji. Łącznie w progach publicznych zakopiańskich szkół będziemy witać 203 nowych uczniów. Mimo niżu demograficznego nasza sytuacja w Zakopanem pod względem liczby dzieci nie jest zła, naprawdę nie jest zła, chociaż już widzimy skutki niżu demograficznego, bo mamy mniej dzieci w przedszkolach. I dlatego też po zapoznaniu się z wynikami audytu będziemy powoływać zespół, będzie podejmował wspólnie decyzje, jakie rozwiązania będziemy stosować w przyszłości.
2: No właśnie, mówimy o takim planie na pewnie 5-6 lat do przodu.
3: Dokładnie tak. Teraz wprowadziliśmy drobne rozwiązania. Wiadomo, że ze względu na to pewne rozwiązania będą musiały być wprowadzone, bo też nikt z nas nie zgodzi się, że jeżeli będzie tak drastycznie spadać liczba dzieci, organ prowadzący przy współpracy z dyrektorem placówki określa liczbę oddziałów, która musi być dostosowana do ilości dzieci, które przystąpiły do rekrutacji i które będą przyjmowane do poszczególnych oddziałów.
1: We wszystkich szkołach przeprowadzone zostały doraźne remonty. To było odświeżanie sal i sprzętów edukacyjnych.

0: Reklama.
1: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
2: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
1: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
2: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
3: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
8: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
9: Był 25 sierpnia roku 1960, jak to dawno. Instrumentalna grupa The Shadows wprowadziła na pierwsze miejsce brytyjskiego zestawienia kompozycję Apache. To był pierwszy z 5 hitów numer 1 tej formacji, a Shadowsi na początku swej działalności byli zespołem, który akompaniował Cliffowi Richardowi. W Radiu Plus Piotr Szczepanik.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Muzyka znów rozbrzmiewa w krakowskich zabytkach. To za sprawą jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych cykli koncertowych w mieście. Czyli za sprawą 51. Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie. Koncerty tradycyjnie odbywają się w kościołach i w Filharmonii Krakowskiej. Miłośnicy dawnej muzyki posłuchają utworów tych znanych kompozytorów, tych mniej znanych, ale też i anonimowych.

0: Maciej Michalik, jestem menadżerem festiwalu i członkiem zespołu Triplum. Muzyka w Starym Krakowie to festiwal, który ma już 50 lat. W tym roku jest 51. edycja. Początkową ideą tego festiwalu było to, żeby w Krakowie w miesiącu sierpniu, kiedy nic się nie działo, była przerwa między sezonami artystycznymi. Wszystkie instytucje kulturalne, teatry, filharmonie były zamknięte wtedy. Zorganizowano ten festiwal. Festiwalowi przyświecają różne idee. Przede wszystkim to, jak sama nazwa wskazuje, że festiwal jest w Starym Krakowie, nie oznacza, że prezentujemy tylko muzykę dawną. Prezentujemy muzykę od średniowiecza do współczesności. Kolejną ideą festiwalu jest to, że muzyka jest prezentowana w salach i w zabytkowych miejscach Krakowa. Także meloman, będący na tym festiwalu, może codziennie być w innym miejscu, słuchać innej muzyki i innych wykonawców.
1: Koncerty odbywają się w wyjątkowych miejscach. Jakich i jaki nastrój tworzą?
0: Wyjątkowe przestrzenie dotyczą przede wszystkim kościołów, również sal klasztornych. Zespół, który buduje festiwal, stara się, aby okres historyczny, z którego pochodzą utwory wykonywane podczas danego koncertu, zgadzały się z miejscem, w którym te utwory są wykonywane.
1: Co jeszcze przed nami? Jaki jest program na najbliższe dni?
0: Odbędzie się koncert w kościele Ojców Pijarów. Wystąpi zespół z Gracu, z Austrii, Muzyka Kongracja, chór pod dyrekcją Zuzany Rąk, wraz z zespołem instrumentów dawnych oraz solistami, i oni w tym kościele Ojców Pijarów wykonają muzykę odnalezioną w klasztorach pijarskich na terenie Czech i Austrii.
1: W czwartek odbędzie się koncert Triplum.

Piotr Piwko, członek zespołu Triplum, który to zespół zaprezentuje koncert w Bazylice Ojców Karmelitów na Piasku, zatytułowany Pieśni na rok kościelny. Będzie to taka, można powiedzieć, muzyczna podróż przez cały rok kościelny, który zaczyna się okresem Adwentu i właśnie można będzie usłyszeć z kancjona Ustaniąteckiego pieśń Gwiazdo Morza Głębokiego, następnie chorał gregoriański Rorate Celi, a więc Niebiosa Rosę spuśćcie nam z góry, Anonima Anieli w niebie śpiewają, Pękiela Rezonet in Laudibus Wacława Szamotu, pieśń o Narodzeniu Pańskim, Gorzkie Żale, a także kolejnego Anonima pieśń o Bożym Umęczeniu bardzo nabożna i na koniec pieśni do Matki Bożej.

0: To przede wszystkim zabytki, które bardzo rzadko można usłyszeć. No więc właśnie Muzyka w Starym Krakowie to taki festiwal, który daje okazję do spotkania z twórcami, którzy troszeczkę może nie funkcjonują w świadomości naszej odbiorców muzyki.
1: Dodatkowo podczas koncertu Triplum wystąpi pani Maria Klich, która na lirze korbowej będzie prezentować utwory z każdego okresu liturgicznego.
2: Koncerty odbywają się codziennie do końca sierpnia. Szczegółowe informacje i bilety znajdą Państwo na stronie internetowej Filharmonii Krakowskiej.

Wczoraj pominąłem kalendarium muzyczne i nasza stała słuchaczka, pani Paulina, od razu napisała do mnie, że to coś nie bardzo. Kalendarium nawet nie było. No to dzisiaj zaglądamy ponownie. 25 sierpnia w 1982 roku zmarła Anna German, piosenkarka, kompozytorka i aktorka. Miała zaledwie 46 lat. 25 sierpnia w 1987 urodziła się z kolei Amy MacDonald. To szkocka wokalistka, gitarzystka i autorka tekstów. W wieku 15 lat sama nauczyła się grać na gitarze, a gitarę dostała w prezencie od ojca. Gdy miała 20 lat, wydała pierwszy album This is the Life, napisała wszystkie piosenki i słowa i muzykę na ten album i dzięki temu stała się sławna, nie tylko w Europie. 2 miliony egzemplarzy tylko w Europie się sprzedało

0: tytułowa piosenka z pierwszej płyty.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: A w Zakopanem było troszeczkę nietypowo dzisiaj, bo o ceramice z Bolesławca. Zorganizowano warsztaty stworzenia kubków metodą tradycyjną. Warsztaty odbyły się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Mówić będzie Katarzyna Stachą, nie tylko jedna z prowadzących festiwal.
2: Tutaj jak dawno niosło się do sklepu, nie kupowało, bo samemu trzeba było zrobić. Tak jak my mamy stroje, mamy gorsety ręcznie wysywane, wszystko robione, koszule, wszystko hafty. Tak samo tutaj przy festiwalu warsztaty, by pokazać ludziom, że można też te rękodzieła, to nie biorą się nie wiadomo skąd. No trzeba troszeczkę siedząć, poświęcić czasu i mieć tej zdolności, tego bożego daru, żeby to samemu zrobić.
3: Karolina z Manufaktury Bolesławiec.
4: Reprezentujemy Manufakturę Bolesławiec, czyli fabrykę. Znajdujemy się teraz na festiwalu, gdzie mamy swoje stoisko i promujemy rękodzieło. Jest to tworzenie własnego wzoru na przedmiotach, czyli dokładnie tak jak ludzie w fabryce. Tworzymy wzory na naczyniach, potem samodzielnie je tutaj zdobimy i później my je wypalamy i tutaj nasi warsztatowicze dostają je z powrotem i mają swój wzór na przedmiocie, który pochodzi właśnie z fabryki, z Bolesławca i mogą spróbować tego, jak to działa oraz stać się takimi malarzami i malarkami.
5: Trudne, łatwe.
6: Raczej takie średnio.
5: Trzeba po prostu mieć nerwy na wodzy.
6: Znaczy chyba trzeba się trochę wyćwiczyć i zorientować, jak to wszystko działa. Ale pewnie na dłuższą metę przyjemne i relaksujące. Najgorsze początki.
5: Pani mówi, że to...
6: Tak, pobawić się to bardzo przyjemnie.
5: Właśnie, żeby tak robić na co dzień.
6: To może trochę gorzej.
4: To są stemple, bo każdy przedmiot, który jest wykonany w Bolesławcu, powstaje metodą stempelkową, czyli dokładnie to, na czym polegają nasze warsztaty, lub techniką łączoną stempel i pędzel. I na tych warsztatach właśnie uczestnicy mają do dyspozycji stemple i farby, które też są właśnie z fabryki i próbują zrobić własne interpretacje wzorów lub otworzyć te, które są znane już na całym świecie, czyli wzory muzealne.
5: Mogę spytać panią przy okazji, jak idzie?
2: No, staram się za pierwszym razem mi coś fajnego jadełka wyszła. Tu mi potem tak otuja, ale myślę, że jak wezmę kółeczko, to bolesławskie z kropką, to myślę, że będzie już naprawdę piękny kubek wyjdzie i przyjemnie będzie rano się kawę w takim kubku napić.
5: Ale taka mrówcza robota trochę, co nie?
2: No, ale to takie właśnie, no, rękodzieło na tym polega, że właśnie trzeba swoimi rączkami, paluszkami wszystko fajnie zrobić. I to troszkę tak odstresowuje. Taki człowiek fajnie się czuje, bo trzeba się na tym skupić, pomału się dziubkać i coś się fajnego będzie z tego.
6: Dopiero tutaj na warsztatach doceniamy, jaka to jest żmudna praca tych pań w tym Bolesławcu i to wymaga pełnej precyzji i perfekcji, ale super, ogromna radość i przyjemność. Drugi raz już tu jesteśmy, w ubiegłym roku był sukces, więc wierzymy, że w tym roku rodzinnie też się uda.
5: Jakiś ma pani oryginalnie swój wzór?
6: Tak, mam jakiś pomysł.
5: Jest pomysł, tak?
6: Jest pomysł, nie zdradzę. Mam nadzieję, że wyjdzie.
4: To jest rękodzieło od początku do końca, bo co warto powiedzieć, w fabryce najpierw powstają same przedmioty, potem dopiero wzory i dopiero powstaje produkt, czyli od początku do końca wszystko zrobione przez naszych pracowników i malarzy i malarki. Może na kubku jest najłatwiej to powiedzieć, bo jeden przedmiot może powstawać nawet do 7 dni i może na nim pracować aż 30 osób w fabryce, bo najpierw musi powstać z formy gipsowej, najpierw glinę się wydobywa, jest to glina kamionkowa z okolic Bolesławca, przywozimy do fabryki i potem przechodzi proces całej obróbki i powstawania, dopiero później wypalamy, potem tworzymy na tym wzór, znowu wypalamy i ten proces trwa bardzo długo, bo jeden wypał może trwać nawet jakby ten cykl wypałowy do 14 godzin.
7: Żadna ciężka praca, proszę pana, wystarczą stempelki i falbki.
5: No tak, ale długo to trwa, widzę.
7: A no tak, żmudna praca, trzeba tylko klikać i klikać, ale to bez problemu, tak naprawdę, może chcę sobie spróbować. Myślę, że nieoczekiwane mogą być efekty pracy.
5: Wymyśliłaś jakiś wzór oryginalny?
7: Oryginalny raczej nie, ale wzór jakiś tak.
2: Są prowadzący warsztaty, jest to ceramika, wczoraj było malowanie łyzek, będziemy tu zrobić lalki, kukiełki z kuleczek, z łyzek. To, co jest nasze, co było dawno i dla dzieci się robiło zabawki i dla nas jako elementy stroju. No, Bolesławiec niedawno, no ale te kubki tu siedźku, rysnie trzeba se te wzorki poodbijać no i potem trzeba to wypolić, pomalować, żeby to służyło do użytku.
0: Zakopiański festiwal, warsztaty i kiermasz twórców ludowych odbywają się na Dolnej Równi Krupowej. Ostatnim dniem festiwalu będzie czwartek, więc jeszcze tylko jutro i pojutrze okazja, żeby tam zajrzeć. 19 minut do 18.
8: If you want a lover, I'll do anything you ask me to.
9: And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you.

0: your child, or only want to walk with me a while across the sand. I'm your man. If you wanna love him,
1: w 25 sierpnia rok 1957 kanadyjski wokalista, ale nie chodzi o Leonarda Cohena, Polanka, zdobył szczyt brytyjskiej listy przebojów o własną kompozycją zatytułowaną Diana.
2: Reklama.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór, w tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl.
2: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Rozpoznaj, sprawdź, działaj. Jest to hasło Krajowego Treningu Reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Trening w sobotę odbędzie się w całej Polsce. W Krakowie centralnym punktem wydarzenia będzie to, co będzie działo się na rynku głównym. Szkolenie pod okiem policji i straży pożarnej będzie można przejść od 10 do 16. W szkoleniu wziąć może udział każdy, i mieszkańcy, i turyści.
2: Krajowy trening reagowania to miejsca spotkań edukacyjnych. Maksymilian Kosowski, rzecznik wojewody małopolskiego. Polega na odpowiedzi na trzy proste zasady. Rozpoznaj sygnał alarmowy, sprawdź komunikat w oficjalnym źródle i ustal, w jaki sposób zareagujesz na dane zagrożenie. To są działania oczywiście profilaktyczne. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej będą przeprowadzali trening i tam będą mogli się nasi goście dowiedzieć tego, w jaki sposób rozpoznać sygnały alarmowe. Nauczyć się weryfikować informacje, bo wiadomo, że żyjemy teraz w dobie fake newsów i tych informacji niesprawdzonych jednak pojawia się bardzo dużo. Tutaj w przypadku zagrożenia ta informacja musi być pewna, tak aby nie było już jakichś niedomówień. Sprawdzimy też miejsca schronienia, to znaczy dowiemy się, w jaki sposób ustalić, gdzie takie miejsce schronienia jest najbliżej nas, ale także będzie możliwość dowiedzenia się tego, w jaki sposób powinien być spakowany plecak ewakuacyjny.
3: Pakuje pani plecak ewakuacyjny. Co pani do niego wkłada?
4: Nie zastanawiałam się jeszcze nad tym. Jeszcze nie pakuję.
5: Paszport, pieniądze, latarka, parabank, puszki, woda.
6: Kanapkę, proszę pana.
7: Wezmę telefon, kamerę.
8: Picie bym wzięła, przede wszystkim i psa.
9: Kiedy takie punkty będą czynne?
2: 29 sierpnia w całej Polsce będą takie punkty. To nie jest tak, że one są ujednolicone i wszędzie będą otwarte w tym samym czasie. Natomiast u nas główne wydarzenie jest na rynku głównym w Krakowie od godziny 10 do godziny 16.
9: Chciałbym jeszcze dopytać o te miejsce, gdzie to będzie organizowane.
2: Aktualnie na naszej liście jest 49 punktów w całej Małopolsce.
1: Jest to kolejne wydarzenie Akademii Ochrony Ludności. W czerwcu odbył się krajowy trening pierwszej pomocy. Wzięło w nim udział ponad 10 tysięcy mieszkańców Małopolski.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Jeszcze do piątku będziemy spotykać się o 17, po 17 po wiadomościach, a już od poniedziałku magazyn reporterów rozpoczynać będziemy o 16. Dziękuję za wysłuchanie dziś. Kolejny magazyn jutro, zbliża się 18, wiadomości. Po wiadomościach Agata Petela będzie na Państwa, no chciałem powiedzieć czeka już. Będzie z Państwem przez następne 2 godziny. Bogdan Ingersleben, kłaniam się, do usłyszenia.

0: Niemy krzyk na ulicach Krakowa. Mieszkańcy protestują po tragicznym wypadku. Biskupi spotkali się dziś na Jasnej Górze. W Nowym Gronie odbyła się Rada Stała Episkopatu. Zbliża się 1 września. Zapytaliśmy rodziców o wyprawkę szkolną. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Chcą oddać hołd ofiarom i zaapelować o zdecydowaną reakcję. W miejscu tragicznego wypadku w Krakowie rozpoczyna się godzina ciszy. Akcję zainicjowali aktywiści miejsce i jak mówią, to niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Tymczasem trwa spór między krakowskimi radnymi a miastem w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Solnej. W sobotę młody kierowca jechał tam 70 km na godzinę na ograniczeniu do 30 i zabił rodziców kilkumiesięcznego niemowlęcia. Dziecko walczy o życie w szpitalu. Jakub Solarz.
1: Krakowscy radni twierdzą, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicy Solnej i ulicy Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań. Według służb nie było tam zagrożenia. Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
2: To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życiem.
1: To nie miasto jest winne tej tragedii, komentuje Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
3: Nie należy nigdy na ludzkiej tragedii robić polityki.
1: Krakowski magistrat zapewnia jednak, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające.
0: Hubert B. usłyszał wczoraj zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia. Pożar huty szkła w Poznaniu. Jak informują strażacy, ogień udało się już opanować. Nie ma też poszkodowanych.
4: Zostało to obliczone na około 300 metrów kwadratowych powierzchni dachu, które było objęte pożarem. Pracownicy ewakuowali się jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Nikomu się nic nie stało. I sytuację udało się opanować, jeśli chodzi o pożar. On się dalej nie rozprzestrzenia. Zadziałała też stała instalacja gaśnicza w zakładzie.
0: Mówił Kamil Witoszko z Poznańskiej Straży Pożarnej. Trwa dogaszanie. Nie wiadomo jeszcze, co spowodowało pożar.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Biskupi spotkali się dziś na Jasnej Górze w Nowym Gronie. Zgodnie z nowym statutem episkopatu w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej obraduje Rada Stała Biskupów. O tym, jaki ma charakter ta zmiana i o czym debatują hierarchowie, Aneta Paszko.
6: To istotna zmiana, ponieważ w poprzednich latach w tym terminie obradowała Rada Biskupów Diecezjalnych. Nową formułę spotkania wprowadził statut episkopatu obowiązujący od zeszłego roku. Rada Stała wspiera działalność episkopatu pomiędzy zebraniami plenarnymi, mówi sekretarz generalny biskup Marek Marczak.
7: Spotkanie Rady Stałej ma charakter formalno-organizacyjny. Głównym tematem Rady Stałej będą przygotowania do 406. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku bieżącego roku.
6: 26 sierpnia biskupi będą uczestniczyć też w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej oraz w 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: 1 września już za tydzień zapytaliśmy rodziców o kompletowanie wyprawki szkolnej.
8: Ceny są ogromne, wydatek jest ogromny. Dobrze, że jeszcze to jest 1,8, to te podręczniki będą ze szkoły.
9: Kredki, długopisy, tak, ołówki, gumki, piórniki. Na pewno podrożały tornistry, czyli te plecaki, tak.
10: Dużo zeszytów potrzebujemy w zasadzie do wszystkich przedmiotów grube. Będzie dużo pisania, 6 klasa.
8: No jestem w ciężkim szoku, że to wszystko tak drogo w tym roku kosztuje.
0: Koszt podstawowej wyprawki szkolnej to średnio 123,48 zł.
5: Luz plus.

0: kawałek idealny do śpiewania.
1: Plus. Plus.
0: A kto śpiewał, proszę się przyznać? O, pani śpiewała, pan śpiewał i bardzo dobrze, bo to znak, że mają państwo jeszcze energię o godzinie 18.12, a większość z nas narzeka na spadek formy. Ziewamy, narzekamy, to wszystko oczywiście przez pogodę. Ta płacze, że wakacje się kończą, ale te wakacje zakończymy jeszcze z przytupem. Kilka fantastycznych imprez przed nami, o których ja opowiem i będę z państwem do 20. Agata Patela. Dzień dobry, szykuję też nagrody dla was, drodzy państwo, więc wy przygotujcie swoje telefony albo komputery, można przy nich zasiąść, a adres luz@radiomyślnikplus.pl przyda się już za kilka chwil. A na razie gramy przeboje z nutą nostalgii. Mandy. Tak klimatycznie i pięknie. Ach, wystarczy tylko westchnąć i odpłynąć przy dźwiękach tej muzyki.

0: Eye of the Tiger i Survivor w Radio Plus. Zbliża się wrzesień, no i warto byłoby po tym letnim rozluźnieniu, po różnych grzeszkach gastronomicznych, zadbać ponownie o swoje zdrowie. I tutaj poleca się książka doktora Tadeusza Oleszczuka, Zdrowie bez wymówek, Workbook. Jest to taka książka połączona z zestawem ćwiczeń na 12 miesięcy. A Państwo chyba kojarzą to nazwisko, bo Tadeusz Oleszczuk to doktor nauk medycznych, specjalista, ginekolog, położnik, propagator zdrowego stylu życia, autor i współautor bestsellerowych książek. Zdrowie rzadko jest dziełem przypadku, najczęściej jest sumą codziennych decyzji. Przez niemal 40 lat pracy z pacjentami doktor przekonał się, że największe efekty nie wynikają z nagłych zrywów motywacji, zastosowania spektakularnych diet lub wyszukanych suplementów. O zdrowiu decydują małe działania, małe kroczki, powtarzane każdego dnia. To właśnie one budują odporność, dobre samopoczucie i lepszą jakość życia. Dlatego stworzył właśnie tę książkę, ten workbook. Jest to taki praktyczny program na 12 miesięcy, który krok po kroku pomoże Państwu budować nawyki wspierające zdrowie i utrwalać je na tyle skutecznie, by stały się taką naturalną częścią naszej codzienności. W każdym miesiącu tu skupimy się na jednym filarze zdrowia, między innymi na nawodnieniu, na śnie, aktywności fizycznej, redukcji stresu, na świadomym ograniczaniu cukru i toksyn. Nie znajdą Państwo tutaj skomplikowanych teorii ani planów, które trudno wdrożyć w życie. Znajdziecie konkretne ćwiczenia, tygodniowe wyzwania i miejsca na własne obserwacje i prosty system pomagający konsekwentnie wprowadzać zmiany. To taka książka, która buduje nawyki i pomaga nam zdrowiej żyć. Zdrowie bez wymówek, workbook autorstwa doktora Tadeusza Oleszczuka do zdobycia już teraz. luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem zdrowie, otrzyma tę nowość wydawniczą w prezencie.
1: Reklama. Tymczasem w salonie Filman.
2: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
3: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
1: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Krakowie, oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Orły oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
6: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Reklama.

0: To skaldowie w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Kamino dla opornych. Ten film we Francji zobaczyło już ponad milion widzów. Teraz czas na państwa. Ten francuski hit będzie można zobaczyć podczas specjalnego przedpremierowego pokazu, który już w niedzielę w kinie Kijów w ramach ogólnopolskiego cyklu Lato z Rafaelem. Ponad milion widzów we Francji zobaczyło tę francuską komedię, komedię drogi, inspirowaną prawdziwą historią. Bohaterowie wyruszają w drogę do Santiago de Compostela. Pielgrzymka szybko okazuje się czymś więcej niż tylko fizycznym wyzwaniem. Wspólna wędrówka zmusza ich do konfrontacji z przeszłością, z własnymi słabościami i relacjami z innymi. Film odniósł spektakularny sukces we Francji. Obejrzało go, tak jak wspomniałam, milion widzów i wszyscy zwracają uwagę na połączenie humoru i wzruszenia, ale także na uniwersalny temat drugiej szansy i poszukiwania własnej drogi. Jeśli chcieliby państwo zobaczyć tę komedię podczas specjalnego pokazu przedpremierowego, no to już piszcie do mnie na luz@radiomyślnikplus.pl. Podwójne zaproszenie czekają, a ja przypomnę, że specjalny pokaz już w niedzielę w kinie Kijów. Ja mam dla państwa bezpłatne zaproszenia.

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Kind of Magic i Queen. To są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Plus.
0: Spokojnie, spokojnie, jeszcze będzie ciepło, jeszcze będzie pięknie. Na przykład w czwartek w Krakowie 25 stopni, zatem lato wróci i będzie można w miły sposób żegnać wakacje, na przykład wybierając się na kino na trawie. Przed nami ostatni plenerowy seans pod chmurką w ramach tego cyklu, a tu poleca się i zaprasza Park Jordana. W czwartek o godzinie 20:30 będzie można zobaczyć film Belfast. No oczywiście warto przyjść, bo wstęp jest wolne. Na miejscu czekać będą leżaczki, chociaż można zabrać sobie swój kocyk, koszyk piknikowy. Na miejscu gratis, gwarantowana, wyjątkowa atmosfera i będzie to taki czas, który można spędzić wspólnie z rodziną, z przyjaciółmi, z sąsiadami. Start 20:30, przypominam, czwartek, Park Jordana, pokaz, seans filmu Belfast. Ostatnie już kino na trawie w tym sezonie letnim.
2: Reklama.
3: Nie chcesz być sam?
4: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
3: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
4: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Reklama.

0: Roxette. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Luz?
0: No aż trudno przechodzi to przez gardło, ale niebawem będziemy żegnać wakacje. Można to zrobić jednak w bardzo przyjemny i wesoły sposób, wybierając się na piknik na wesołej. Piknik pełen zdrowia, natury i sąsiedzkich spotkań. Ten piknik już w najbliższą sobotę. A w programie kolorowe makramy, dekorowanie toreb, suszona lawenda, plotobieg, gra w bóle, rozmowa o zdrowiu, o diecie, przyrodzie, swap ubraniowy, wymiana książek, spacery z behawiorystką, warsztaty kreatywne, kino plenerowe, to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych na piknik, który odbędzie się na wesołej już najbliższą sobotę. Wspólnie przyjrzymy się zdrowiu i to w szerokim ujęciu, od kondycji fizycznej i psychicznej, przez dobrostan, po relacje z innymi i otaczającą nas naturę. Piknik wystartuje o godzinie 12:00. Na miejscu czekać będzie strefa gastronomiczna, strefa chilloutu. Odbędą się też kreatywne warsztaty, nie tylko dla najmłodszych, ale dla najmłodszych przygotowano też performatywne czytanie Bądź zdrowy jak smok przez cały rok w wykonaniu aktorów teatru Groteska. Dużo się będzie działo przez cały dzień, a ten dzień zwieńczy kino plenerowe o godzinie 21:00. Seans plenerowy filmu Chłopi. Wstęp na wszystkie aktywności jest absolutnie wolny, po prostu można przyjść i świetnie się bawić. Start o 12:00. A teraz, drogie panie, robimy głośniej, bo to kawałek dla nas i o nas. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

0: Reklama.
1: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.
2: Mieszkańcy Krakowa protestują po tragicznym wypadku na Solnej. Roman Giertych przyznał, że jest obrońcą Przemysława Krala, szefa Zonda Krypto. Mija 70 lat od ślubów jasnogórskich. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po tragedii apelują o bezpieczeństwo pieszych. Mieszkańcy Krakowa i aktywiści zebrali się w miejscu śmiertelnego wypadku przy ulicy Solnej. W weekend 26-latek jechał tam 70 km na godzinę na ograniczeniu do 30 i zabił rodziców kilkumiesięcznego niemowlęcia. Dziecko walczy o życie w szpitalu. Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach, słyszymy od uczestników protestu.
3: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach, bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
4: Jestem kierowcą, ale się nie zgadzam z tym, co się tutaj dzieje w Krakowie i nie tylko w Krakowie. Jest po prostu dramat, jak jeżdżą i w ogóle nie ma konsekwencji z tego wyciąganych.
5: No ja mieszkam tutaj w sąsiedztwie, tędy chodzimy, dzieci chodzą tędy i jest problem bardzo właśnie taki widoczny z samochodami, które tutaj jeżdżą, przekraczają prędkość, no i dlatego właśnie tutaj jestem.
2: Sprawca wypadku Hubert B. usłyszał zarzuty, grozi mu 8 lat więzienia. Roman Giertych przyznał, że jest obrońcą Przemysława Krala, szefa Zonda Krypto. Nasz reporter Mateusz Chłystun wczytał się w słowa polityka Koalicji Obywatelskiej i jednocześnie adwokata. Mateuszu, co jeszcze z nich wynika?
6: Roman Giertych przyznał, że obrońcą i pełnomocnikiem Przemysława Krala jest od maja tego roku. Oznajmił też, że jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy się do niej zgłosili. Swój wpis w tej sprawie polityk zakończył zdaniem, że to wszystko, co ma do powiedzenia w tej sprawie na obecnym etapie. Wciąż nie wiadomo więc, czy jego klient został w ogóle przesłuchany oraz jeśli tak, to w jakim charakterze. Szef resortu sprawiedliwości przekazał jedynie, że można mówić o przełomie w śledztwie i nowych dowodach. Szczegółów jednak nie ujawnił, zasłaniając się dobrem postępowania.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Szef CIA John Ratcliffe jest w Moskwie, to doniesienia amerykańskiej telewizji CBS News. Nie znamy szczegółów tej wizyty. Dyrektor amerykańskiej agencji wywiadowczej miał przylecieć do stolicy Rosji na pokładzie samolotu transportowego C-17. Według informacji portalu Axios, Ratcliffe lądował wcześniej na Łotwie, a Ukraina została uprzedzona o tej wizycie. Dotychczas ani władze USA, ani Rosji nie potwierdziły tych informacji.
7: Wiadomości Radia Plus.
2: Zgromadziły blisko milion wiernych, mija 70 lat od ślubów jasnogórskich. Były pokojowym manifestem wolności i jedności Polaków w czasach terroru stalinowskiego.
8: Tekst ślubów jasnogórskich zawierał m.in. przyrzeczenia, by Polacy żyli w miłości, sprawiedliwości i zgodzie, aby w życiu społecznym nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Działaczka katolicka Anna Rastawicka podkreśla, że ich treść pozostaje aktualna i służy do odnawiania.
9: To jest program, podobnie jak 10 przykazań Bożych, które ciągle wypełniamy, ale chodzi o to, żebyśmy mieli poczucie odpowiedzialności, żebyśmy wiedzieli, że złożyliśmy to jako ślub. Bóg nie bierze słów na wiatr.
8: Także papież Jan Paweł II zaliczał jasnogórskie śluby narodu do tych inspiracji społecznych, do których trzeba nam stale powracać.
2: O czym informowała Aneta Paszko.
7: Luz plus.
10: No to zaraz słodko gramy i słodko rozpoczynamy drugą godzinę programu Luz plus. Słodkiego, miłego życia i kombi.

0: Juliet Robin Gabe w Radio Plus.
1: Plus.
0: Bieszczadzkie Połoniny, czeskie Skalne Miasta i słowackie teatry. Mamy je na wyciągnięcie ręki, zatem czas ruszyć w góry, a jesień to będzie doskonała pora, żeby wędrować po górskich szlakach i zachwycać się widokami. Tylko jaki szlak wybrać? I tu pomoże nam Tomasz Habdas, jego najnowsza książka W Góry. 101 miejsc na pograniczu Polski, Czech i Słowacji. To absolutna nowość wydawnicza. Trzy kraje, bezkresne góry i 101 powodów, by ruszyć w drogę. I to nie jest po prostu lista atrakcyjnych punktów po obu stronach naszej południowej granicy. To Państwa taki osobisty GPS, dzięki któremu będziecie mogli poznać miejsca, w które byście może nigdy nie trafili, a w nawigacji pomogą praktyczne ikony. Szybko sprawdzicie, dokąd dotrzecie, na przykład na rowerze, na które szlaki możecie zabrać psa, gdzie czekają najbardziej spektakularne widoki i najlepsze jedzenie. Mapy, łatwo znajdziecie tutaj ciekawe miejsca w danej okolicy i połączycie je w odpowiedni szlak. Są też propozycje tras, otrzymacie takie podpowiedzi, jak dojść lub dojechać do wybranego celu. Są też setki kolorowych zdjęć, zatem poczujecie Państwo lokalny klimat jeszcze przed włożeniem butów trekkingowych. I ta książka jest dla górołazów szukających miejsc poza najpopularniejszymi szlakami, dla rodzin, które chcą bezpiecznie wprowadzić dzieci w świat górskiej przyrody, dla właścicieli czworonogów, wybierających przyjazne im pupilom trasy i dla amatorów wyjątkowych kadrów polujących na najpiękniejsze widoki w tej części Europy. Czyli jednym słowem, dla wszystkich, którzy kochają góry i kochają zdobywać nowe szczyty. W Góry, 101 miejsc na pograniczu Polski, Czech i Słowacji. To absolutna nowość wydawnicza, która może powędrować właśnie w Państwa ręce, ale trzeba się trochę postarać i napisać do mnie na luz@radiomyślnikplus.pl. Co dają Państwu górskie wędrówki? Dlaczego kochacie góry? Piszcie na luz@radiomyślnikplus.pl. Najciekawsze odpowiedzi nagradzam książką, a książka pięknie wydana, świetnie napisana. Tomasz Habdas, W Góry, 101 miejsc na pograniczu Polski, Czech i Słowacji. Ten tytuł do upolowania już teraz.

0: To tylko tango i Manam w Radiu Plus.
1: Plus. Plus.
0: Koncerty, atrakcje dla całych rodzin oraz stoiska edukacyjne i informacyjne. No i tak zapowiada się piknik z okazji 35-lecia Straży Miejskiej. Ten piknik już najbliższy piątek w plenerze przed Nowochódzkim Centrum Kultury. Start o godzinie 16. Udział we wszystkich atrakcjach będzie bezpłatny, a organizatorzy przygotowali popołudnie pełne licznych atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Słowem, każdy znajdzie coś dla siebie. Na uczestników czekać będą na przykład stoiska informacyjne oraz liczne aktywności przygotowane z myślą o całych rodzinach, ale taką integralną częścią wydarzenia będzie program artystyczny, który rozpocznie się występem zespołu Arbus Dust. Następnie na scenie pojawią się Los Blockados, Kornelia Czerwiec oraz Magda Steczkowska. Wieczór zakończy taneczna zabawa z DJ-em. Piknik, no niewątpliwie będzie taką okazją do wspólnego świętowania jubileuszu Straży Miejskiej, ale także do integracji mieszkańców i spędzenia po prostu czasu w takiej rodzinnej, miłej atmosferze. Piknik już w najbliższy piątek, start o godzinie 16. Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny. Lady Punk i Roberta Flack. To będzie grane już niebawem.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Reklama.

0: Kawałki dolne do nucenia i mruczenia. Killing Me Softly, Roberta Flack w Radiu Plus.
1: Plus?
0: To może być odlotowa końcówka wakacji. Wystarczy tylko w niedzielę wybrać się do Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie odbędzie się Święto Lotnictwa Polskiego, którego tegoroczna edycja nawiązuje do setnej rocznicy niezwykłego rajdu Bolesława Ornińskiego i Leonarda Kubiaka na trasie Warszawa-Tokio-Warszawa. Na uczestników imprezy czekać będą przeloty samolotów, wystawy, spotkania z historykami, autorami książek, pokazy rekonstruktorów oraz naprawdę liczne atrakcje dla całych rodzin. Takim centralnym punktem programu będzie historia słynnego lotu do Japonii. O godzinie 12 odbędzie się wernisaż wystawy Arrived Tokyo. Niezwykły lot Bolesława Ornińskiego i Leonarda Kubiaka. Zaplanowano również oprowadzanie śladami Ornińskiego, spotkanie z autorami biografii pilota oraz prelekcje poświęcone jego życiu, służbie wojskowej i niezwykłemu rajdowi. Nie zabraknie także prezentacji samolotu, którym Orliński i Kubiak pokonali ponad 22 tysiące kilometrów. Na rodziny czekają ponadto symulatory lotnicze, w tym VR, możliwość zwiedzania wnętrz wybranych samolotów i śmigłowców, strefa edukacyjna, gry, zabawy, konkursy, nie zabraknie także stoisk aeroklubów, służb mundurowych, zabytkowych samochodów oraz gastronomii. To wszystko między 10 a 20.45 w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Ta impreza odlotowa i piękna już w najbliższą niedzielę.

0: Rhythmix, Sweet Dreams. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus.
0: A ja znowu wracam w góry, do tematu gór. To za sprawą książki Tomasza Habdasa. W góry, 101 miejsce na pograniczu Polski, Czech i Słowacji. W związku z tą książką pytałam państwa, co dają wam górskie wędrówki, za co kochacie góry. No i tutaj napisała do nas między innymi pani Weronika. Górskie wędrówki dają mi oderwanie od rzeczywistości. No i takie wyciszenie. Nigdzie nie czuję się tak spokojna jak na szlaku. Nagle wszystkie inne problemy przestają mieć znaczenie, bo najistotniejsze staje się dotarcie do szczytu, a największym problemem jest zmęczenie dające się we znaki. Chyba nic tak nie hartuje charakteru, jak właśnie długi szlak i pokonanie go mimo zmęczenia i zwątpienia. A nagroda, czyli widoki ze szczytu, zawsze wynagradzają najcięższy wysiłek. Ponadto nigdzie aż tak bardzo nie smakuje sucha bułka z konserwą, jak właśnie w górach. Zgadzam się. To właśnie w górach docenia się proste rzeczy, jak krótka przerwa w cieniu, butelka wody, czy najprostsza kanapka. No jeszcze dostałam zdjęcie z ostatniej wycieczki pani Weroniki na Koprowy w Tatrach Słowackich. No i świetnie się składa, bo będą kolejne wycieczki dzięki książce w góry. Dzięki tej pozycji będzie można planować nowe wyprawy, nowe szlaki, dobrego czytania i pięknego odkrywania nowych miejsc.
1: Reklama.
2: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
4: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.myślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Velvet, Joanna Myers. I to są przeboje z nutą nostalgii.
1: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
0: No w Radio Plus oczywiście. A ja powoli się z Państwem żegnam, mówiąc papa, albo smacznego, bo może niektórzy siadają już do kolacji. Dziś ponoć dzień zupy błyskawicznej, święto zupy błyskawicznej. Nie polecam takiego rozwiązania na kolację, za to polecam siebie jutro od godziny 18. Pięknego wieczoru, jutro budzimy się rano, będzie lepsza pogoda. I będzie też środa. Zatem do weekendu zleci. Do jutra, Agata Pytela, papa, tuż do nas, Summer, Hot Stuff.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam gorąco i serdecznie, pozdrawiam wakacyjnie. Na początek duńska grupa Laidback i Sunshine Reggae. Potem kolejny kołyszący przebój Wild World i Maxi Priest i wreszcie Peter Andre, Mysterious Girl.

0: Taką utworem Put It On The Ritz zakończył pierwszy dzisiejszy miks przebojów z nutą nostalgii. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
3: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja, Jordanów, ulica 3 Maja 87.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na drugi dzisiejszy miks. Otwiera go holenderska grupa Fantastic utworem Costa Blanca. Potem zespół Magazine 60 i Rendezvous Irla Costa del Sol. Będzie też Kaoma i Lambada.

To była grupa Bonham, teraz Rigueira, Vamos a la Playa, potem ponownie grupa Fantastic, tym razem w utworze Everybody Loves the Sunshine, a na zakończenie tego miksu raz jeszcze Bonham i Gotta Go Home.

0: Grupa Bonham utworem Got Go Home zakończyła ten mix.
1: Reklama. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
2: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Tym razem przenosimy się do słonecznej Italii. Na początek król włoskiej piosenki Adriano Celentano, Don't Play That Song, potem Umberto Tozzi i Tu, a także Alan Sorrenti i Tu Sei L'Unica Donna Per Me.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tanecznych, wakacyjnych klimatach z nutą nostalgii przed nami Rick Astley, Together Forever, potem Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, a także trio Big Fun i Blame It on the Boogie.